naśpiewane. Ja wciąż nie mogę zamilknąć. Nie godzę się na to, że nic nie znaczę. Już dawno przekazano wszystko, co powinno zostać zaśpiewane. Ja wciąż nie mogę zamilknąć. Nie

Odwiedzasz mnie na spacerze, gdy sama chcę być. Wchodzisz do mojej głowy i tańczysz do tych chwil. Psujesz ładne piosenki, zmieniasz melodię.

jej pieśniarzem jest samotność, która zjawia.

się do bloków przykuci. Ludzie w tych blokach są głusi. Ludzie wpatrują się w szare niebo, szukając Boga. Na określenie Boga nie mogą znaleźć słowa. Tam Bóg jest strażnikiem, jak w Panu wykonie. Na zawsze skazani, niewysłuchani, golema klątwą zbrukani. Ci ludzie na blokach, szukając prawdy,

Mogłaby być z tego piosenka o tym, jak tracę swoje sumienie, ale tak już czasem mam. Mam duży problem z myśli, ważeniem i wszystkim wam je dam. Niektórym z nich dziś pozwolę płynąć, niektóre dobrze znam.

lepiej, nie mów mi nikomu o tym, jak szorstko.

RPG! RPG! RPG!

Budzimy się, wstajemy, ścielimy, jemy, myjemy zęby. Idziemy do pracy, tak ciężko udajemy, aż bolą nas plecy. Wracamy w nocy, nie myśląc już o niczym.

Budzimy się, wstajemy, ścielimy, jemy, myjemy zęby. Idziemy do pracy, tak ciężko udajemy, aż bolą nas plecy. Wracamy w nocy, nie myśląc już o niczym.

Ta okropne trio, oni wciąż biją. Pełno piosenek, okropnych piosenek z użyciem własnej woli. Dla nich to jest tak jakby... Kalisztenik, statystyka, kalisztenik, statystyka, kalisztenik, statystyka.

0: samej północy Francji dzisiejszej.
1: Gdzie spotkacie może kiedyś Kajsteniksa, Spryfiksa, Barnabiksa, Paranoiksa?
0: Na pewno nie mnie. Zostałem deportowany za liczne oszustwa podatkowe.

spotkali się po drodze. Wszystkie X-y.

0: Ziemianinu pod pięć Rzymianów.
1: Nie ma znaczenia.
0: Mamy ich w swoim galijskim tyłku. Kalistenik w tyłku galijskim. Kalistenik trzyma Rzymian w dupie.

oni wciąż biją. Pełno piosenek, okropnych piosenek z użyciem własnej woli. Dla nich to jest tak jakby... Kalisteni statystyka, kalisteni statystyka, kalisteni statystyka, kalisteni statystyka.

0: samej północy Francji dzisiejszej.
1: Gdzie spotkacie może kiedyś Kajstenixa, Spryfixa, Barnabixa, Paranoixa?
0: Na pewno nie mnie. Zostałem deportowany za liczne oszustwa podatkowe.

puszczę nas tu dziwo. Choć na liście jestem wpisany ksywą, sytuacja jest doprawdy krzywą, jak japy tych, co się urali. O, chuj z nimi, far z nami. Tam jedziemy kanałami jak szczurę. Kierat szczur, który gryzie kable i zatyka rurę. Palej miksery, apsy do budy. Ja do baru, którym zipy wypuszczały. Pierwsze tekstu w mury, my puszczamy buszy z komory. Ciepłe są browary, a przy barze same knury. Szkiełko nam zagłusza, ale nie zamrozi dupy. Urażony honor, ale nie odmówię dumy. Nie odmówię dumy.

miłość, wzmocnić je co nie zabiło, w sumie mogę przysiąc na pewno. A słowa gieta, a te chuje bledną. Nie mele beta, czy profesor, na pewno nie kręta ci przecież nie w dres.

0: Jaki będzie po mnie, o. Weź się nie zesra, idziemy pić pianę. Spuchy do kepsa, na razie lamusy. I chuje wam w uszy, że w ogóle tu kurwa musiałem się puszyć i płaszczyć, to jakaś burleska,
1: Sportowe spodnie do niesportowych butów. Oni nie widzieli jeszcze takich ruchów.
0: Znajdziesz na froncie, znajdziesz w rogu klubu.

zechciej w taki wczuczy nurt. Zwykła sobota, trzecia noc, on tur jak po sznurku. Pasażeriat ma życzeń, multum, tańce, hulanki, palenie lulków. Bal, domówkę, klub, czy co tam jeszcze? Trzeba ci spełnić.

thanks to Propreno. Thanks to Propreno. Thanks to

pinjam

0: Panie i panowie, chłopcy i dziewczęta, koleżanki i koledzy, minęło już 18.30 w środę 30 września 2026 roku, a to oznacza jedną jedyną rzecz. Czas na aktywację środową w Radioaktywnym. Czas aktywować dla was ten środek tygodnia. I dzisiaj mam niezawodny skład. Bartosz Kałuża.
1: Marsza do Chila.
0: Dziękuję bardzo za konsolą realizatorską i za mikrofonem Jakub Zruszkowski.
2: Dzień dobry, dzień dobry.
0: Ja nazywam się Kacper Radzikowski i mam przyjemność prowadzić dla was dzisiejsze wydanie naszego aktywacyjnego show. No i co dzisiaj w planach? Kartka z kalendarza, kurier kulturalny, wiadomości sportowe będą?
1: Będą, trochę no i krótsze.
0: No i pięknie. Będą oczywiście wiadomości studenckie. Będzie coś nowego, jakaś nowa muzyka będzie dla was przygotowana, ale będzie również dyskusja. Bartoszu, czy będzie dyskusja?
1: Tak, będzie dyskusja i też będzie tworzenie rankingu naszych ulubionych kreskówek i w ogóle omówimy sobie trochę właśnie kwestię kreskówek.
0: Dokładnie tak, czyli wraca czas na kolejną dyskusję z gatunku retrospominkowego. My te na środzie takie rzeczy lubimy i bardzo dobrze. Czasem trzeba coś wspominać, szczególnie, że kończą się wakacje dla studentów, więc już od jutra oficjalnie rozpoczyna się rok akademicki 2026-2027.
1: No tak, wypadłem z obiegu, to teraz już tak...
0: Widzisz, tak się kończy, jak się skończy studia magisterskie.
1: No niestety, starość, nie radość.
0: Tak, ale cóż, o tym jeszcze usłyszycie wiadomości studenckich, tak lekko zapowiadając, ale nieważne. Ważne jest to, że to wszystko w półtorej godziny i mam nadzieję, że zostaniecie z nami aż do końca. A już teraz lecimy z tym koksem, lecimy z utworem. Świetnie na przywitanie, co tam mordo, od Łony i Webera.

A w tych przerwach tędznych tak odlicza masz minie ten międzyczas, czy też międzyczas. No rusza mi się akcent, co poradzić, gdy ponure mnie tu wjeżdża saudadzi. Jako standard nie do czas, więc pozostaje samba robocza. Ta samba co to nie doczyta do końca zdania, co to nie dosypia, co nie odzwania. Co ją najlepiej łapać w porach, jak ze szczepień wraca, albo tkwi w korku do przedszkola. Pokres bez papy na strajk, ale bierze graty na kark, bo taki ma vibe, rozumiesz. Ta samba klasyk, co na długie szychty znika, ale gifty przywozi z trasy i ma dobrą opinię, chyba że bajkę czytaj, choćby jedno słowo pominę. Ta samba co nie dla niej mocny kuraż, kiedy inni idą w Polskę akurat i stoi taka ubrana w ten kostium, że to niby mniej karnawał, bardziej post już. Ej, gdzie tam, jaki post? Daje tylko złapać pułapa, zobacz, że hulak bossy, fiestę grubą, brniasz po blackout. Także u mnie tyle, nie narzekam.

potem może trochę lightów na chill. Jakiś madlip, albo ten indyjski, albo ten flight to Brazil. Na nieduży nerw mam tu antibalas, a z kolei na skrajny stres mam tiny desk, też zawsze działa.

0: To był utwór również Łony i Webera, tylko ten nazywał się Udostępniam Ci Playlistę. Ja wiem, że natomiast w Radioaktywnym szykuje się nowa playlista aktywacyjna, tak więc za niedługo, nie wiem, czy ją wam udostępnimy, to może Jakub Truszkowski skomentuje jako...
1: Udostępniona będzie dla słuchaczy, ale...
0: Słuchaj, będą słuchać
1: w radiu.
0: No,
1: widzicie. Bardziej w taki sposób.
0: Nie no, bardzo dobrze.
2: Taki to... mały te szantaż.
1: Ale mogę wam powiedzieć, że nie tworzy jej jedna osoba, więc przekrój gatunkowy, muzyczny i w sumie tak naprawdę jest po prostu wielowymiarowy, także myślę, że na pewno...
2: Będzie z Colim?
1: Nie wiem, może.
0: To by było całkiem, chociaż... to by było całkiem zabawne, nie powiem. Chciałbym zobaczyć, usłyszeć z Colima na, do samego wiesz, kaosu.
2: On chyba powiedział, że on jest głosem narodu, czy to jest coś takiego, że to...
1: Nie wiem. Z Colim. Tyle powiem.
0: No, słuszno. Ja wiem, wiesz co będzie głosem, na, może nie narodu, ale akty środowego, kulturalnego w dźwięku i rekomendacji? Na pewno Kurier Kulturalny, który będzie już za chwilę, ale do
1: to
0: niego...
1: prawda.
0: Ale żeby go, do niego dotrzeć, będzie musiał jeszcze usłyszeć jakąś piosenkę. Więc dobra, Kuba...
1: Znajdę.
0: Smash, ja w tym czasie ci robię dramatyczny podkład.
1: A ja wiem, co wam powiem w takim razie. Ja wam zrobię przedsmak Kuriera Kulturalnego. I mam dla was dwie informacje w sumie takie ciekawostkowe.
0: To przerwę werble.
1: Tak. Pierwsza dotyczy tego tygodnia, że jeżeli nie macie co robić w piątek, to szykują się trzy bardzo dobre koncerty. Będzie grało Duszno, Angel Egg i Wilgoć. Także jeżeli właśnie lubicie sobie tutaj klimaty jakiegoś shoegaze'owe, altrockowe, to myślę, że na pewno znajdziecie swoją niszę i polecam się wybrać.
0: Koncert taki w klimacie las deszczowy.
1: Tak, trochę
0: Wilgoć, Duszno.
1: Tak, trochę tak. Także na pewno warto się przejść. A drugie, tak przedsmakowo, to w 7 listopada Radioaktywne też jest właśnie tutaj patronem takiego w sumie mini festiwalu, który nazywa się Tanio. I jeszcze jakby wszyscy artyści nie są ogłoszeni, ale póki co wiemy, że na pewno będzie Nim Nadejdzie Jesień oraz tutaj wszystkim dobrze znane Przeprosiny. I może właśnie z racji tego, że będą tam grały Przeprosiny, to po prostu puszczę ich kawałek.
0: Usprytnie to rozegrać, no. Bardzo sprytnie. A kawałek nazywa się dokładnie Sęp, tak więc za chwilę Kurier Kulturalny. Słyszymy się już wtedy.

0: Kurier kulturalny. Kurier kulturalny.
1: Soundox w Spatifie. Dziś, środa 30 września, trio z Polski i Australii od lat należy do najbardziej bezkompromisowych głosów niezależnej muzyki improwizowanej. Free jazz, swobodna improwizacja, minimalizm i echa berlińskiej sceny H-State Music, Mateusz Rybicki gra na klarnetach i saksofonie tenorowym, Zbigniew Kozera na kontrabasie i guimbri, a Samuel Hall na perkusji i elektronice.
2: Sam Kowalski dla ludzi i roślin. W czwartek, 1 października o godzinie 18.00 Zielone Oko, czyli wspólnotowy ogród Ośrodka Kultury Ochoty, zamieni się w salę koncertową. Mateusz Kowalski, znany z Radical Polish Ensemble i Warszawskiej Orkiestry Sentymentalnej, zagra w solowym projekcie melodie z okolic podradomskiej Przysuchy. Usłyszymy je na skrzypcach i w śpiewie, w towarzystwie miniaturowej gitary klasycznej.
1: Europa w reżyserii Krzysztofa Warlikowskiego. Spektakl na podstawie Teksasu Wajdiego Muada. Przysięga Europy. Warlikowski pyta o winę, odpowiedzialność i traumę, która wraca po latach i o to, czy naprawdę możemy czuć się niewinni, patrząc z dystansu na cudze wojny. Do obejrzenia dzisiaj i jutro w Nowym Teatrze.
2: A kuriera przygotowała Weronika Siemińska.

Krishna.

0: still ain't living.
1: A teraz zaczyna nasz cotygodniowe wejście stałe, Seneka na dziś. I tym razem z dzieła Seneki oczywiście myśli o dobrodziejstwach. Nie kochać własnych rodziców to zwyrodnienie. Nie uznawać to obłęd.

0: Czas na wiadomości studenckie. A w nich... Nowy rok akademicki. Strzał w dziesiątkę. Nabory do zespołu pieśni i tańca Politechniki Warszawskiej. Wiadomości przedstawi Kacper Radzikowski.
1: Chociaż rok akademicki i jego dokładna długość zależy od uczelni i wydziałów, to faktem jest, że to właśnie październik jest miesiącem kojarzonym ze studentami. Już jutro na większości polskich uczelni odbędą się inauguracje kolejnego roku akademickiego. Dla warszawskiej Politechniki będzie to inauguracja niezwykła, bowiem odbywająca się w trakcie obchodzenia 200-lecia uczelni. Wszystkim nowym studentom, jak i weteranom akademickim, którzy dalej walczą o tytuł naukowy, życzymy spokojnego roku i sukcesów w nauce. Doktoranci PW rozbili bank podczas 10. edycji konkursu Falling Walls Lab Wrocław. Natalia Izdebska wygrała konkurs za opowieść o przełamywaniu ograniczeń energetycznych. Natomiast Adam Król zajął drugie miejsce za przedstawienie, jak rozwiązać problem realizacji dostaw ładunków do klienta. Falling Walls Lab to międzynarodowy konkurs dla studentów, młodych naukowców i profesjonalistów, którzy prezentują swoje pomysły na rozwiązania ważnych problemów i wyzwania przyszłości. Teraz Natalia i Adam będą reprezentować Politechnikę Warszawską na globalnym finale w Berlinie. Śpiewasz, tańczysz lub grasz na instrumencie? To świetnie! Zostań częścią rodziny zespołu pieśni i tańca Politechniki Warszawskiej. Pierwsza część oficjalnej rekrutacji to wywiad oraz przesłuchanie wokalne. Każdy indywidualnie będzie proszony o zaśpiewanie piosenki i powtórzenie kilku dźwięków. Następnie z pozostałymi uczestnikami przeniesiemy się na salę taneczną, gdzie w grupach będziecie wykonywać zadania ruchowe. Nabory odbędą się w dwóch terminach, 7 października lub 14 października. Obydwa terminy rozpoczynają się o godzinie 18. Więcej informacji można znaleźć na profilu zespołu na Facebooku.
0: A wiadomości przygotowała Ina Walesieniuk.

0: To był utwór The Weekend Whip, czyli czołówka z jednego z takich kreskówek, przynajmniej mojego dzieciństwa, ale z tego co widząc po reakcji Kuby pewnie też miał z tym wspomnienia, czyli Lego Ninjago serialu. Ale teraz przejdźmy do naszej dyskusji, ponieważ czas na dyskusję, czas Barto, żebyś przejął pałeczkę i zaczynamy gadać o kreskówkach.
1: Ja jak taki stary mistrz, młodzi jesteście, jeszcze nie znacie lepszych swego czasu kreskówek, które jarały właśnie dzieciaki jeszcze urodzone przed rokiem 2000.
0: To prawda.
2: Moim zdaniem nie ma czegoś jak lepsza kreskówka, że kiedyś były lepsze, były inne.
1: Ale ty właśnie to o tym też porozmawiam, bo wiele się to powtarza, że a za moich czasów to te kreskówki były...
0: Kiedyś to było,
1: a teraz panie, teraz to pan zobaczy, to puszczają właśnie. Może pytanie jest takie trochę, już odpowiedzieliśmy tym intrem, znaczy tak coś wchodzi, że nie jestem aż tak stary, żeby nie pamiętać Lego Ninjago, ale bo też swego czasu oglądałem przynajmniej te pierwsze sezony, no ale był to już taki okres schyłkowy tych moich, można powiedzieć, takich kreskówek. Jeszcze je oglądałem, ale już tak powoli zaczął się taki okres odchodzenia, tam parę lat później już całkowicie zrezygnowałem. No właśnie, a jaka jest wasza ulubiona kreskówka lub kreskówki z czasów dzieciństwa?
2: Ja mam dwa piki takie, które mam jakby pierwsze mi przyszły, no to jest po pierwsze Scooby-Doo, a po drugie Chojrak Tchórzliwy Pies.
0: Scooby-Doo też klasyczny.
1: A wiesz, że był crossover tych dwóch?
2: Tak, wiem, oglądałem go.
0: Był crossover?
2: Tak, jest crossover.
1: Ale wiesz co, bo to było niedawno stosunkowo, znaczy to było chyba w 17, no. To było tak parę lat, już długo jak Chojrak nie był, wiesz...
2: Tak.
1: Bo tam w ogóle, wiesz, już się skończył ten serial, wiesz co, bo tam też jest jakaś taka moda w tych wytwórniach na właśnie łączenie tych takich, robienie takich crossoverowych odcinków z tych dawnych kreskówek, bo wiem, że jeszcze była crossover właśnie Scooby-Doo i... tego Batmana Odważni i Bezwzględni.
2: No tak.
1: I jeszcze był jakiś crossover, czy jakiś taki właśnie coś tej Ligi Sprawiedliwych właśnie z wczesnych lat 2000, nie wiem czy wy kojarzycie.
2: Kojarzę.
1: W sensie.
2: Czyli Scooby-Doo jakby, on już w tych, nawet w tej takiej drugiej serii, to już się po prostu w tym takim nawet serialowym, w sensie pojawiały się odcinki, gdzie pojawił się Batman i Joker i Pingwin.
1: Ale to było też tych takich bardzo starych, to tam też
2: tak,
1: były.
2: Tak. Więc jakby to jest bardziej ciągnięcie chyba Legacy, mi się wydaje.
0: Ale w filmach to było jeszcze więcej crossoverów robi jakby.
1: Ale to też a propos, no może masz rację, bo teraz mi się przypomniało,

0: Może przecież był odcinek, gdzie tylko gdzie w Johnny Bravo był też crossover ze Scooby-Doo.
1: Tak, chociaż, tak. Johnny Bravo ich zatrzymał.
0: Chociaż kiedyś czytałem gdzieś, że podobno początkowa koncepcja Johnny'ego Bravo była taka, że tam miały się pojawiać albo nawet prawdziwe postacie jakieś rzeczywiście znane z show biznesu. Przynajmniej tak było chyba w pierwszych sezonach. Później jakoś chyba od tego już odeszli. Tak.
1: Okej. Ja to nie wiedziałem. Ten to ciekawe w sumie.
0: Gdzieś to czytałem. Ty, Kasprze?
2: Właśnie jest dużo dobrych wyborów. No, jak myślę, Johnny Test mi się kojarzy. To była dobra kreskówka.
1: Tak,
2: Wyspa totalnej porażki.
0: O Jezu, chciałem też powiedzieć.
1: Tak.
2: Totalna porażka była świetna.
0: Ale powiem wam, że mi to się najbardziej podobało właśnie sezon pierwszy i trzeci.
1: Trzeci to był plan, czy...
0: Nie, trzeci to był jak
1: podróży,
0: samolotem.
1: Podróży, no.
2: Tak, trzeci sezon też mi się dobrze kojarzył.
0: Bo drugi mi się trochę słabo kojarzył, bo było mniej tych uczestników, w sensie, wiesz, uczestniczyło i nie było tak jak w pierwszym sezonie, bo w pierwszym sezonie to tam de facto co odcinek ktoś jednak odpadał i to było takie, wiesz, to rzeczywiście to budowało takie trochę napięcie, że ktoś jednak odpadnie, a w tym drugim sezonie tam było, że tam co drugi odcinek chyba ktoś odpadał.
1: Mało tego, w sensie pierwszy sezon było tyle fajnie tak pociągnięty, że nawet po prostu na Cartoon Network jako reklamy leciały zapowiedzi tego, co się wydarzyło, kto odpadł. Więc to było naprawdę bardzo fajnie...
0: Marketingowo, wiem. I była też, przy okazji była na Cartoon Network taka strona dla Wyspy Totalnej Porażki. Tam właśnie byli ci, co odpadli. Tak. I były te gry tygodnia, te takie robione. Pamiętam, że ja uwielbiałam w tego zbijaka grać.
2: No w sensie, kiedyś to było jednak... Na początku bardzo ciągnęli tą formułę tego, że to jest reality show. I jakby grali w to, że to jest na poważnie reality show.
1: I to bardzo dobrze im wyszło.
0: A wiecie, że w ogóle są zawsze, przynajmniej w tych... pierwszych sezonach, bo tam w końcu chyba jakoś tak, w którymś chyba mi się wydaje, że zrezygnowali, nie jestem do końca pewien, ale chyba coś takiego słyszałem, ale wiem, że w tych pierwszych były, że te były dwa alternatywne zakończenia,
1: w zależności od głosowania. Tak było. Ale jeszcze a propos właśnie konceptu reality show, to jest jeszcze jedna animacja, która bardzo fajnie rozwiązała ten temat i to jest Na Fali. To jest ta taka animacja o surfujących pingwinach.
2: A, było to, faktycznie.
1: I to też było nagrywane jako taki dokument po prostu, że właśnie kamera chodzi za nimi i ich śledzi, oni robią te takie wypowiedzi bezpośrednio do kamery. Także to są dwa moim zdaniem najlepsze jakby podejścia w animacji do...
2: łamania konwencji jakby gatunkowych i przenoszenia.
0: A w ogóle wiesz, że z totalną porażką była jakaś taka drama parę lat temu, że tam fanowska powstała kontynuacja, ale ci, co mają prawa, do jakoś to zbanowali. Porażki, ale dzięki temu powstały jakieś te nowe sezony. Nie wiem, czy one zostały na polski właśnie.
2: Nie, bo to było fanowski, chyba było stricte
0: po angielsku. Ale później powstały te oficjalne już, jakieś nowe sezony chyba tam były. I właśnie nie wiem, czy właśnie w nich nie było czegoś takiego, że już nie było tego alternatywnych zakończeń, tylko właśnie było, że ktoś już wygrywał i tyle. I było jedno zakończenie, bo na fali tego powstały właśnie nowe odcinki, tylko już tam był tylko Chris i Szef. I właśnie nie wiem, czy ci się inni pojawiali, a jak nie, to Ester Egi, ci z tych takich starszych sezonów. A kto był waszą ulubioną postacią z...
2: Chyba... dobry chyba ostrzał to Owen. Ja lubię
1: Owen. Owen is based.
0: No mój to jest nietypowy, bo ja zawsze i pamiętam, że byłem wtedy dzieckiem Ezekiel. I oglądałem to po raz... Co?
1: Ezekiel?
0: Tak, a skąd ci mówiłem?
1: Tak, coś mi się kojarzy. Chyba
0: tak, ja właśnie byłem taki wkurzony, że on zawsze odpadał jako pierwszy i to zawsze przez swoją głupotę.
1: Ale fajnie go przerobili potem na Golluma. Więc...
2: Ale właśnie to było fajne, bo on dzięki temu dostał swój własny ark, który był jakby lepszy od arków wszystkich pozostałych. Bo znaczy, on był ponad jakby sezonowy.
0: Znaczy szczerze mi się wydaje, znaczy mi się podobała w ogóle jego koncepcja takiego gościa, jego rysunek z tego pierwszego już sezonu, ten taki ziomeczek z takim czapeczką, coś takiego. I w ogóle tam było też takie parę z nich naprawdę śmiesznych, tak jak tam coś było, że w tym trzeci, jak ten trzeci sezon się zaczynał i tam jeszcze było, że oni tam na tą galę pojechali i tak on tak mówi, ja to sobie zawsze poradzę, nie wiem jak wy, a tam i w tym samym momencie jakiś bezdomny tam ukradnie portfel po prostu. I z drugiej strony trochę miałem, że tak został taki zdegenerowany trochę później, znaczy ten z tym Golem ciekawy pomysł, ale no, cieszyłem się, że dzięki temu on miał później więcej możliwości do zagrania w tym trzecim sezonie.
2: No.
0: A najpierw coś ciekawego było, że w jednej polskiej wersji jedną scenę z nim w trzecim sezonie, taką nie rozumiem, dlaczego zbanowali go tam. Jak tam takie szczury z tego samolotu na takim spadochronie, to w wersji chyba angielskiej on tam oryginalnej był, tam przez moment takie cameo, a w polskiego nie wiem czemu zbanowali.
1: Nie wiem.
0: Jakieś też dziwne.
2: Kurczę, jest dużo dobrych kreskówek, tak teraz zacząłem sobie. Na pewno trzeba wymienić Fina Szejferba. To jest bardzo dobry wybór.
1: To prawda.
2: Co jeszcze? Z takich bardziej wspominkowych, mimo że to nie był najlepsza kreskówka ever, ale jako dzieciaki się bardzo jarałem Bakugany. Bo jak klasyczek.
1: No to prawda, to jest jakby...
0: Bakugan to jest właśnie też kreskówka, tylko że to jest chyba anime też tak samo.
2: Nie, to było robione, to nie było anime.
1: Tak, to było
2: tylko
1: stylizowane.
0: Mi się wydaje, że...
2: Jest wersja, która jest anime, ale to co kojarzysz jako Bakugany i to co się oglądałeś, to nie jest wersja anime. Jest ona oddzielna, która pojawiła się specjalnie w Japonii, tylko że ona jest już mocno zrobiona w stylu anime, a to jest tak bardziej stylizowane.
0: No nie wiem, bo ja też, myślałem też, że Bakugany to anime, ale jak tak mówiłeś, to akurat mi się wkradła myśl, bo myślałem też o innej swojej takiej, tego klipu kreskówce, czyli te Duel Mastery. Duel Master było spoko, ale bo to w sumie, wiecie, to też była ta kategoria tych kreskówek, które były w celu wypromowania
2: zabawki
0: tak. Typu kart, a tam figurek i kart w sumie.
2: To jest jeszcze jedna taka kreskówka, która mi się podobała, to jest bardzo zabawne, że takie bardzo do mnie trafił ten typ właśnie kreskówek, które są marketingiem do zabawek, Beyblade.
0: Beyblade, ale...
2: Co prawda nowsze, nie ten najstarszy, ale Beyblade też bardzo lubił.
1: Przynajmniej mieli dobrą zabawkę, więc...
2: Zabawka była świetna.
0: A ja muszę jednak powiedzieć, że jestem jednak wiernym fanem. Tam trochę chyba, ale jakoś się wciągnąłem w te nowe, te Beyblady z tych właśnie 2003, bo wtedy był taki największy na to szał, ja pamiętam... Ja wiecie co, taka ironia losu, miałem tego właśnie Beyblade'a, tego głównego bohatera i tu miałem oryginalnego, tylko wiecie, że on był beznadziejnie słaby, bo on miał tą gumowy ten taki, kręcił i przez to on przegrywał wszystko, a te podróbki, co miał te metalowe, były lepsze w sumie.
2: Żeby było zabawniej, to samo jest później w nowej linii zabawek, był ten sam case, że miałem też ten dysk głównego bohatera. On też miał gumowy czubek, ten na który się kręcił i też przez to był beznadziejny.
0: Ale to było w ogóle nawet też ciekawe, że to trzeba było złożyć przede wszystkim też samemu.
2: To było fajne, bo można było to złożyć i potem modyfikować, bo...
0: Ale a propos tych takich jeszcze, to trzeba było złożyć i to trzeba było nawet też tak złożyć, powiem wam. I to tak jak na przykład też się skleja samoloty modelarze, wiecie, że to jest tam takich też zabezpieczone takich... No wiecie, że te części musisz z takiej obramowania
2: wykręcić. Tak, z takiej wypraski, tak.
0: Nie wiem, czy kojarzycie Bedaman? To były takie
2: Bedameny, kojarzę.
0: Te takie figurki, co strzelały tymi kulkami.
2: Tak, pamiętam to. Też to miałem.
0: Pamiętam.
2: Ewidentnie ulegałem marketingowi na kreskówkę.
0: Znaczy wiesz co, ogólnie pamiętam, że Bedaman, którego zawsze chciałem mieć takiego, raz go widziałem w sklepie, ale go tam jakoś nie kupiłem, już nie pamiętam, czy wcześniej ojciec coś już mi wcześniej kupił i już nie mogłem raczej go na to naciągnąć i nigdy go nie miałem, a to był ten taki jednego z tych bohaterów, ta słoneczna fala, takiego żółtego, tam zawsze on miał trzy wersję chyba swojej osobowości. Tam taki był ziomek.
2: Ja już nie pamiętam aż tak dobrze. Pamiętam zabawkę, że się strzelało i było to fajne.
0: Znaczy wiecie, w ogóle to były takie też zabawki sezonowe, bym powiedział, że w każdym roku była jakaś zabawka sezonowa.
2: Było coś takiego, to prawda.
0: Dobra, to może ja też, kurczę, tylko żeście, co powiedzieć takie...
2: Zmieniliśmy dużo dobrych opcji.
0: Znaczy takie moje ulubione, to właśnie była ta totalna porażka, to rzeczywiście u mnie był... też top, powiem tak, no głównie u mnie, bo ja zawsze oglądam te kreskówki też Cartoon Network i ja powiem, że Dom dla zmienionych przyjaciół pani Foster. O.
2: Też dobre.
0: To w ogóle było jakieś nawet takie...
1: To było jakby generalnie złote czasy Cartoon Network, moim zdaniem.
0: Tak,
1: jakby.
0: I Edet Yedi.
2: Edki też trzeba mi właśnie umknęły w końcu.
0: Ale też chciałbym dać taki... Pewnie, nie wiem, czy raczej jej nie znacie, bo ona chyba... to jest bardzo specyficzna kreskówka, ale polecam, żeby ją obejrzeć, bo ona ma też ciekawą historię, dlaczego też została zdjęta trochę, znaczy prawdopodobnie została, już nie była kontynuowana. Ma ciekawą też kreskę, to jest o tytule Owca w Wielkim Mieście.
2: Kojarzyłem tą kreskówkę. Tak, coś mi się ta nazwa kojarzy.
0: Bo fabuła jest kompletnie pokręcona, że tajna organizacja i to są takie, że to są niby Amerykanie, wojskowa ściga owcę, konkretnie jedną owcę, bo tak konkretnie tylko ta owca, nie że ogólnie owca, ale ta konkretnie jedna owca może zasilić jakieś ich super jakieś działo. A ta owca żyje, tam właśnie tam wyjechała ze swojego tam farmy i ona żyje w mieście. To się też strasznie moim rodzicom podobało.
2: To jeszcze Baranek Shaun też jest dobrą kreskówką.
0: No. Tak, a to kojarzę. Tam było, co on tam nie mówił, nie? Tam...
2: Tak, to tak, była, nie to, ma kreskówka.
1: To było coś na zasadzie Wallace'a i Gromita.
0: Tak, tak, bardzo to, takie, to taka animacja typu to takie jak z pasteliny chyba.
2: Tak, dokładnie.
1: Tak, stop motion robione. To jeszcze przy okazji już napomnę, że Uciekające Kurczaki też jakby.
0: O, ale to jest pamiętam. Chyba z filmu, nie?
1: Tak, to jest film, to jest film.
0: No. Chyba, czy była jakaś chyba druga część, mi się wydaje.
1: Była, ale ja widziałem chyba tylko tą pierwszą.
0: Dobra, bym za chwilę nie...
2: No zaraz my po prostu na wymienianiu dobrych opcji skończymy dyskusję.
0: Czy są według... No i zostanie następny ten, następny...
2: Fair?
0: Druga część na za tydzień. Czy są według was kreskówki, które są wręcz kultowe na skalę świata?
2: No Scooby-Doo myślę już padło.
1: No na przykład właśnie Scooby-Doo, myślę, że to jest taki... że praktycznie wszędzie był popularny.
2: Starsze kreskówki myślę, chociaż, mają łatwiej ten status.
1: No na pewno co, no Tom i Jerry.
2: Tom i Jerry, nie? Wariowane melodie.
1: Tak, generalnie.
0: Ja lubię.
2: Można dyskutować, czy Pinki i Mózg nie są trochę w tej półce.
1: No.
0: A wiecie,
1: myślę, że nie aż tak, w sensie, ale, bo... No tak.
0: A wiecie, że ja chyba ani jednego odcinka Pinki i Mózg. Znaczy wiem tak mniej więcej o czym to jest, ale nie obejrzałem, ale ja pamiętam, że jak ja byłem dzieckiem, to strasznie się wkurzałem, że nie kończę wcześniej lekcji, typu tam o 11, bo nie mogłem zdążyć na właśnie takie, które chyba chciałem obejrzeć, dlatego że też ich tak ciągle też nie oglądałem, no bo wiecie, John Test był dość często powtarzany,
1: tak.
0: A na przykład miałem to z Flintstonami, z Jetsonami i lubiłem te wariackie wyścigi. I jeszcze te Złap Gołębia, to tam jest...
1: O, tak, tak, tak. Złap Gołębia, Złap Gołębia.
0: A to są bardzo stare, nie?
1: Tak, tak. No, a nawet w sensie był crossover mniej więcej z chyba ze Scooby-Doo właśnie i ze Złap Gołębia, w sensie jeden z tych Zwoli, z którym się ścigał, to był ten
0: Dastardly i Matley, ten tak, taki
1: tak,
0: pies.
1: Tak, tak, tak, dokładnie. Oni też wystąpili w Scooby-Doo. Znaczy w Scooby-Doo bardziej kudłatym i Scoobim i Scrappim. Ale tak.
0: A w ogóle wiecie, że tam w Scooby-Doo to jest coś takiego, że była taka seria, te 13 demonów Scooby-Doo. Tym oni nie złapali tego 13 demona i chyba po 30 latach zrobili film, w którym w końcu dokończyli ten wątek.
2: No widzisz.
0: Ale też wam powiem, że jeśli chodzi o Scooby-Doo, mi się bardzo podobała, bo to trochę była inna seria.
1: Że jako kudłat miał wujka?
0: Tak, to z tym, no, że jak naukowca. Oni walczyli z tym docentem Fajcem, tak, to było taki fajny humor, nie?
1: Tak, to było fajne odejście od konwencji i... Nie pamiętam, to skończyli w końcu, czy nie?
0: Wiesz co, to skończyli, niby teoretycznie skończyli, ale zostawiając furtkę, bo niby tam wyszło, że ten Albert, znaczy ten Treba, to będzie spoiler może, że to jest ten jego wujek.
1: Tak.
0: Ale niby ten cały Five gdzieś uciekł i to się tak ucięło, bo oni jakoś, to, tam było coś, że tam była wymiana tego studia i tam tylko wiem, słyszałem, że był jakaś, że nie było planu na trzeci sezon, ale że jakby powstał, to że tam ten cały docent Five z tym swoim współpracownikom jakiegoś takiego chipa, żeby stali się źli, ale to było tylko jakaś tam wypowiedź tego jednego z tych chyba twórców, więc... A. Ale bym też zapomniał, animacja... Ja jestem fanem obu wersji. Jeszcze Samurai Jack, ale też Gwiezdne Wojny Tartakowskiego, mimo że tam trwają po 3 minuty i oczywiście Gwiezdne Wojny, to taka wersja...
1: Wojny Klonów były super.
0: Ale właśnie
1: to ewidentnie nie była animacja dla dzieci akurat. Ona dosłownie dotyczyła ludobójstwa jednej planety, co nie?
0: Ale wiecie, Wojny Klonów Tartakowskiego, nie wiem, czy oglądać takie 3-minutowe.
1: Tak, tak, tak, tak.
0: No, co było początkowo tym takim łącznikiem między drugim a trzecim filmem.
2: Właśnie ja bardziej kojarzę chyba te krótkie niż serial.
0: Te Tartakowskiego, bo te Tartakowskiego są w podobnej konwencji do Samurai Jack. No.
1: Nie, Samurai Jack i scena w klubie. Katem, jakby to chyba wtedy zakochałem się w... Była moja pierwsza styczność z techno.
0: A, ale tam były też fajne gry z Samurajem Jackiem, a zatem Samurai Jack też pod tym względem fajnie, że go fajnie dokończyli po tych kilkunastu latach.
1: Tak, to prawda. I można go na spokojnie obejrzeć na HBO aktualnie, jak ktoś ma na przykład.
0: To jest w wersji polskiej?
1: Chyba tak, jest z dubbingiem normalnie.
0: W sensie te nowe odcinki?
1: Tak, jeżeli masz HBO Max, to jest chyba cały jakby serial do obejrzenia. Pamiętam, bo kiedyś oglądałem, na pewno też, bo tam też jest ten Primal i to jest też Tartakowskiego, ale ten, Samurai Jack też jest, jak dobrze pamiętam.
0: Dobra, to teraz chyba już trzecie pytanie, właśnie co sądzicie o kreskówkach?
1: No są super.
2: Klasa. Także... Kiedyś klasa, dzisiaj klasa, w przyszłości też klasa.
0: No wiesz, ja jestem z takich czasów, gdzie mówili, a ty te głupoty w ogóle, jak, co to jest, tylko głupia.
1: Moim zdaniem są cudowne. Ja aktualnie, w sensie moją taką aktualnie ulubioną chyba serią, no to jest po prostu One Piece. On się jeszcze nie skończył. A wychodzi od 99 bodajże, jak dobrze pamiętam.
0: No to wiesz, Pokémony chyba są starsze jeszcze bardziej.
2: Ale się skończyły.
1: Ale się jakby skończyły. On dalej wychodzi i Oda generalnie powiedział, że on ma jakiś plan na kolejną serię, ale tej jeszcze nie skończył. Ona tak ma się skończyć w przeciągu 5 lat. Aktualnie.
2: On masz tyle pomysłów na...
1: Ja nie wiem, w sensie...
2: Ale manga się skończyła?
1: Manga się jeszcze... Też manga dalej robi. Jakby to jest najlepsze, że on dalej mangę robi.
2: I ona chyba, ma już rozdziałów.
1: Jest 1180 odcinków animacji.
2: No ja wiem, że ich też porobiła.
1: Mangi... nie pamiętam ile jest w sumie teraz.
2: No pewnie wiecie, też odgrywa.
1: Ale jest jakaś chyba 200 chapterów jakby jest
0: wiecie,
1: różnica.
0: Z Pokémonami to jest tak, że ty po tak prostu nie, zmieniono... No. Głównych protagonistów. Znaczy ja nie oglądam tych nowych już, jakoś nie śledzę tego wątku tych nowych bohaterów, bo jednak dla mnie to...
2: Ash Ketchum.
0: No właśnie, Ash Ketchum.
2: Przeszedł na emeryturę.
0: Chociaż...
2: W końcu może stać się starszy niż 10 lat.
0: Znaczy wiesz, to też jest pewna nieścisłość, bo tam chyba w jednym z odcinków tylko, nie wiem czy to jest błąd w dubbingu, coś takiego, ale jak on kończy ten pierwszy sezon, czy coś tam... Czy już po tych wyspach, już nie kojarzę, ale tam jest powiedziane, że już minął rok, od kiedy Ash wyruszył swą podróż. Ale wiesz, czy, tylko wiecie, że no, to się skończyło w sumie w taki sposób, że oni w razie czego, to w każdej chwili mogą do tego wrócić. Bo tam jest po prostu, że on nadal podróżuje i nadal go zespuerni, tylko tym balonem, więc teoretycznie ta jego podróż to może chyba nadal trwać, mimo że on osiągnął już to, że jest najlepszym mistrzem tamtych Pokémonów.
2: No, to już chyba zdążył jeszcze mieć kilka sezonów po tym, jak już wygrał ligę w końcu.
0: Znaczy nie, on ligę wygrał, a później...
2: Słońce i Księżyc wygrał
0: tak,
2: ligę.
0: A później był ten taki ogólnoświatowy turniej, gdzie się zmierzyli właśnie ci lider, chyba ci najlepsi z tych wszystkich chyba lig i on tam wygrał z tym takim jakimś tam, już nie pamiętam jak on...
1: No, tam jakiś widać, tam... że prowadzenie fabuły Pokémonów jest tak samo cudowne jak w... grach.
0: Znaczy wiecie co, w Pokémonach był ten ciekawy mem, że ten Ash ciągle już po paru sezonach jakiś był Pokémon z poprzedniej generacji. Co to za Pokémon?
1: No nie zapominam, może miał Alzheimera po prostu.
0: Tak, właśnie.
2: Może miał młodego Alzheimera.
0: Dobra.
2: Albo, no nie.
0: Czy kreskówka według was może uchodzić za dzieło artystyczne?
1: No, oczywiście, że no, tak. Absolutnie. Jakby... To, jak rysunek, no jakby...
2: Miyazaki, dzień dobry.
1: Tak, Tak, Miyazaki, jakby Studio Ghibli, albo chociażby, może nie zawsze zapominam jak się nazywał, ale ziomek od Evangeliona, dla mnie to jest po prostu cudowna rzecz.
0: Powiem wam tak, nie wiem czy wiecie, że chyba te nagrody muzyczne, jak się nazywają te nagrody, Emmy? Czy nie?
2: Grammy. Muzyczne Grammy.
0: Grammy, tak. Dostał w jakimś roku, że jako najlepszy chyba musical, jeden odcinek Batman Odważny i Bezwzględny, ten król muzyki, znaczy tam co oni tak śpiewają, tam taki jest ten złoczyńca, co przez śpiew kontroluje umysły ludzi i to jest rzeczywiście w konwencji musicalowej i to wygrało właśnie jakąś tam nagrodę.
1: Znaczy, po prostu animacja ma taki duży swój plus, że no tak naprawdę nie ma trochę granicy jakby przedstawienia tego, tak naprawdę jeżeli chcesz, to możesz to wszystko okazać w każdy sposób, co nie?
0: Ale animacja też jest trudna pod tym względem, że no to jest tak jak z dubbingiem, że tam musisz synchronizować głos tymi postaciami się też trochę wczuć, a są to też postacie, wiesz, narysowane, więc to może być
1: tak
0: trudne.
1: Jakby, tak, jakby no to jest jakieś trudność, ja nie mówię jakby, że jest prosta, tylko mówię, że jest bardziej moim zdaniem wszechstronna niż momentami film. To się, no wiadomo, trochę na innych narzędziach to wszystko gra, ale...
2: I właśnie to lubię w animacji generalnie, szeroko pojęte, że ona pozwala ci wiele bardziej zagiąć takie koncepcyjne rzeczy, tak, bo po prostu dzięki temu, że jesteś w rysunku, możesz lepiej pewne rzeczy oddać, które szczególnie w takich bardziej abstrakcyjnych konceptach źle wychodzą w live action.
1: Tak.
0: Ale ci powiem wam tak, że u nas w Polsce też jest dobry dubbing do kreskówek, bo to właśnie chyba głównie to szkoła, znaczy przynajmniej za to odpowiada większość kreskówek, ta Miriam Aleksandrowicz już świętej pamięci, co ona podkładała głos pod Muriel właśnie z Hojraka. Mm-hmm. W ogóle tam głosy w Hojraku są świetnie podłożone.
1: Tak.
0: Eustachy Motyka to jest po prostu, jak ten, nie wiem czy widzieliście ten z tych mem, że kiedy będę po 30, nawet będę się świetnie bawił, coś takiego, ja po 30 i właśnie zdjęcie Eustachego, jak on tam jedzie z tą swoją miną.
2: z tą maską.
0: A, to też było dobre. A mój ulubiony odcinek to jest te z tym, znaczy w sumie to tobie trochę mnie tak bawiło, oddajcie mój kamień z tym gościem takim, a ty na kile dajesz. No.
1: Ja lubiłem z Golibrodą na przykład też odcinek, on był bardzo creepy. Ja pamiętam jak go już oglądałem, jak miałem jakieś chyba, nie wiem, z 17 lat. I oglądam jakoś tak późno w nocy i dosłownie miałem mega ciarki. I to samo uważam, że w starych odcinkach Scooby-Doo, jeżeli chodzi o udźwiękowienie tego, ono było naprawdę creepy.
0: No, ale też powiem, że postać, nie wiem, czy aktomówki, ten on, czyli ten... I tam był taki jeden odcinek, gdzie wręcz, ja pamiętam, to był taki no dość przerażający, bo to był tak nawet na motywach jakichś horrorów, gdzie on się tam wkradł do ich snów i chciał je zastraszyć.
1: Tak, tak.
2: A to mówki też właśnie nie wymieniliśmy, też tak, dobra
1: tak,
2: no to tak, w starej wersji.
1: Starej wersji, dokładnie.
0: To już po prostu, wiesz...
1: Tak samo Młodzi Tytani.
2: Stara. Stara jest... Starej trochę oglądałem i wiem, no, że jest lepsza ostatecznie, głównie dlatego, że...
1: Czyli ona jest bardziej poważna po prostu, co nie? Tam...
2: ale jakoś mam wrażenie, że akcja, jakkolwiek ma dużo wad, są odcinki Młodych Tytanów akcji, które da się obejrzeć, mieć takie, trochę takie już do mediów właśnie, już bardziej pasujących takich realiów właśnie TikToka. I no, taki tak, typ właśnie no, takiego strzału dopaminowego i taka konwencja. Tak. Ale czasami można wychodzi to nie, nawet całkiem tak, przyzwoicie.
1: Ja powiem, że generalnie tak stylistycznie młodzi tani akcja mi się podobają. W sensie podoba mi się tam kreska, podoba mi się jakby zabiegi artystyczne, jakie tam sobie opracowali twórcy. No jakby jest to, tylko to właśnie jest taka bardziej, bym powiedział, właśnie nie wiem, kreskówka w takim rozumieniu, że ona jest stricte odcinkowa po prostu.
2: Tak, i nawet w tych odcinkach to jest taki zbiór po prostu trochę gagów, które tak, można pociąć tak, i zrobić z nich serię rolek i na Instagrama czy TikToka i to będzie dalej działać konwencyjnie.
0: Był też chyba crossover tych starych Tytanów z tymi właśnie Tytani akcja.
2: Chyba to było tak, że w filmie się oni pojawili w scenie po napisach.
0: Nie, ale był jakiś odcinek, gdzie tam były te wszyscy tytani z różnych uniwersów niby. Ale też wam powiem, że z ciekawostką do Młodych Tytanów, tą, z tych pierwszych, tą muzykę charakterystyczną nagrała taka z japońska grupa właśnie Imi Yami i one miały też swoją własną kreskówkę na Cartoon Network. Tak, tylko to jest takie, z tego co widziałem, to chyba Lost Media, ten polski dubbing do tego, bo to się tak nagle skończyło i już nigdy więcej tego nie wracano.
2: Cóż. Dobre kreskówek, których nie wymieniłem, bo są jeszcze, bo nie oglądałem już ich jako dziecko, tylko już trochę tak bardziej w technikum. Avatar
1: Legenda Anga, o tak. Widziałeś film? Bo w tamtym roku wyszedł, albo w tym
2: nie
1: roku?
2: Nie widziałem.
1: To dobrze. W sensie, no moim zdaniem średnio im wyszło.
2: Dosłownie rok temu grałem za to w dodatek z Magica w Avatara, bo zrobili crossover.
1: O proszę
2: bo
1: bardzo.
2: Niestety Magic, znaczy niestety albo stety, Magic the Gathering poszedł taką drogę, że masz teraz bardzo dużo crossoverów robią.
1: Okej.
2: Więc miałeś już, był dodatek, dwa dodatki z Marvelem, były Żółwie Ninja, będzie Star Trek za niedługo. No, więc takie dwa dodatki był z Śródziemia, bo Władcy Pierścienia, a potem Hobbit kilka miesięcy temu wyszedł, więc to trochę idzie w tą stronę. No, ale Ang mi się podobał, dobrze wyszedł ten dodatek.
1: Nie, Ang jest super, naprawdę. I tak po czasie doceniłem też Legendę Kory. Legenda Kory też jest dobra.
2: I ja nigdy nie ruszyłem Legendy Kory, ponieważ jak zanim podszedłem, bo mój kolega mnie chyba już w gimnazjum nagabywał, żeby... Nawet przed gimnazjum i miałem kolegę, który bardzo dobrego zresztą jeszcze dalej, który mnie nagabywał, musi obejrzeć Avatar Legendę. Takie, no, kiedyś obejrzę. Jak mi się nie spieszyło do tego, w końcu obejrzałem, było takie, ach, to jest dobre. Ale zawsze mi wtedy mówił, ale nie oglądaj Legendy Kory, bo jest zła. No.
0: A wiecie co, ja tak powiem, przypomnę, że ja z wieloma kreskówkami, czasami też serialami, miałem tak, że mówimy, a nie obejrzę tego, bo to jest jakaś głupota, bo tak zakładam, w ogóle nie oglądając, obejrzam, kurczę, jeden odcinek się wciągnę. Tak było trochę z Bakuganami.
2: Powiedz, czy planisz? Nie, ale dosłownie mi to jakoś dwa dni temu tak mi weszła do głowy ta czołówka i ja dosłownie wczoraj i dzisiaj słuchałem tej czołówki, bo miałem po takie...
0: Znaczy mi w Bakuganach jedynie to trochę przeszkadza, że... Znaczy niby jest to zakończenie, ale to nie jest taka, mi się wydaje, taka kropka na D, bo tam to się kończy tak, że po prostu ten... Oni pokonali te Mechtogany, coś takiego, tam był ten w ostatnim sezonie.
2: No tak.
0: I ten Dan z tym Drago sobie po prostu... Tam jest jakaś impreza, ale oni nie przychodzą i oni wypływają łódką gdzieś tam i chyba tak tylko mrugają do
1: widza. Zakończenie rodem z Władcy Pierścieni.
0: Nie, i że teraz czas przekazać chyba niech to inny i później w tych następnych są, bo wiesz, są te nowe...
2: No zrobili reboot, nowe, tak.
0: Rebooty, gdzie tam jest, to jest tutaj Dan Kuzo i to tak brzmi, jakby to jakaś była podróbka z zabawek z nadmorza.
2: Mamo, możemy mieć Dana Kuzo. Tak. Nie, synku, mamy Dana Kuzo.
0: Trzeba, że mnie o wiele bardziej ciekawy, że pierwszy sezon Bakuganów kończy się właśnie tak, jakby to było zakończenie, ale później twórcy uznali, że o kurczę, można na tym jeszcze trochę to pociągnąć i zrobili te dalsze sezony, bo pierwszy właśnie się skończy, że wiesz, że tam ta nowa Westroja się stworzyła i Drago, wszystko w porządku, ten idzie na randkę z Runo, Dan i wszystko jest spoko. A później nagle tak przedłużyli i później takie to zakończenie tego ostatniego sezonu jest takie dla mnie trochę dziwne.
2: Nowa Westroja mi się podobała, a ja ją oglądałem w COVID-zie, miałem takie... Nie miałem nic do roboty, stwierdziłem, można było... Chyba dalej można obejrzeć stare Bakugan po angielsku, prawda, ale na YouTubie za darmo.
0: A wiesz, jak one po polsku są nadal?
2: Pewnie jak pokopiesz są, ale ja na YouTube anglojęzyczna wersja jest w lepszej jakości. Przede wszystkim rozdzielczością, po prostu chyba tam jest HD prawie, że. I miałem ochotę zobaczyć to po angielsku tak z ciekawości, tak, bo to się nadziałem na to przypadkiem. No i tak sobie obejrzałem i miałem takie, kurczę, no ale strój jest spoko. Chyba nawet ją obejrzałem tak ciurkiem, bo zaczęłam od końcówki pierwszej serii, bo nie dotarło, jakoś jak dzieciak obejrzałem tam do... Tuż przed wydarzeniami z finałem, jakoś tak 10 odcinków, 12 przed finałem, obejrzałem to, a potem obejrzałem nową Westroję od zera, miło jeszcze kawałek oglądałem.
0: A wiesz, że właśnie te odcinki tej pierwszej serii premierowej, właśnie te, jak się kończyło, to dokładnie były 17 lat temu, kiedy było takie samo ustawienie dni, czyli w sensie, że jak był 30 września w środę, to w 2009 roku też był 30 września w środę. I to właśnie było.
2: Jest ustawione.
1: Dokładnie.
0: No tak, ale chyba, wiecie co, no chyba mamy temat na, jeżeli nie będziemy mieć jakiegoś wywiadu, na tydzień, bo żeśmy chyba tylko cztery pytania. No po części na parę tych pytań z tamtych odpowiedzieliśmy po części w naszej dyskusji, ale chyba to będzie dobry moment, żeby też zakończyć i może część druga ciąg dalszy nastąpił. Teraz jakoś tak mamy, że mamy na dwie części te nasze...
2: Mamy co o czym mówić, ale to dobrze.
0: Jesteśmy eko.
2: Jesteśmy, no okej, powiedzmy.
0: No.
2: Dobra, to co? Za chwilę kartka z kalendarza i wiadomości
0: Warszawski Kurier Sportowy,
2: dokładnie. Ale najpierw trzeba usłyszeć utwór muzyczny. Tym razem będzie to utwór muzyczny, który został wykonany przez artystę nazywającego się Junglin i ma tytuł Babyface Maniacs.

0: kartka z kalendarza.
1: Mamy dziś 30 września 2026 roku. Imieniny obchodzą Eusebia, Zofia, Franciszek i Hieronim. Oto kilka wydarzeń, które miały miejsce tego dnia. Września 1921 roku przeprowadzono w Polsce pierwszy w historii powszechny spis ludności. Zakres tematyczny spisu brał pod uwagę specyficzną sytuację demograficzną państwa przystępującego do integracji po okresie rozbiorów, nie posiadającego prawie żadnych informacji o swojej ludności. Tego dnia w roku 1979 miał miejsce pierwszy maraton warszawski. Wydarzenie odbyło się pod nazwą Maraton Pokoju. Według ówczesnych doniesień na starcie stanęło około 2,5 tysiąca uczestników, natomiast długość jego trasy wynosiła około 41,6 km. Maraton odbywa się od tego czasu co roku w ostatnią niedzielę września. Również 30 września roku 1997 zakład FSO Warszawa rozpoczął produkcję kultowego samochodu DeWu Lanos. Będąc jednym z ostatnich produkowanych przez warszawskie zakłady pojazdów, zapisał się jako charakterystyczna część obrazu Polski z okresu po transformacji ustrojowej. A kartkę z kalendarza przygotował Aleksander Scholl.
2: A teraz sport i pogoda.
3: Ależ pięknie to zrobił, uwolnił się, poszedł, ruszył Robert Lewandowski w pole karne, szuka miejsca do oddania strzału. Lewandowski! Aj, aj, aj! Jak to zrobił? Co za...
4: Tak, tak. To warszawski kurier sportowy, chociaż w związku z meczami reprezentacji nie ma zbyt wiele informacji na temat oczywiście warszawskiego sportu, ponieważ trwa, jak wiadomo, najdłuższa przerwa ligowa, więc mecze zarówno Polonii, jak i Legii się nie odbywają. Ale są też zapowiedzi, są też sukcesy w innej dziedzinie, czyli która jest śledzona przez nasze radio, czyli koszykówce. W Sosnowcu Legia Warszawa po pokonaniu w finale Zastalu Zielonej Góry 110-96 wygrała po raz pierwszy w swojej historii super Puchar Polski. Było to imienia Adama Wójcika. I możemy tutaj po prostu powiedzieć gratulacje. Widać, że Legia coraz bardziej, jeśli chodzi o tą koszykarską dziedzinę, zaczyna rzeczywiście być naprawdę pewnego rodzaju dominatorem albo poważnym graczem w koszykówce. Na pewno to cieszy. I jeżeli to was by zainteresowało, to najbliższy mecz już w ten piątek o godzinie 18, ale to jest oczywiście mecz wyjazdowy, więc musicie się w razie czego zaopatrzyć w samochód i paliwo i pojechać do Słupska. Mecz Czarni Słupsk Legia Warszawa o godzinie 18. Natomiast jeśli chodzi o niższy poziom koszykarski, czyli pierwszą ligę, to Stołeczna Polonia już w tą niedzielę, czyli 4 października o godzinie 8:15 w hali na Obozowej 60 Hala Koło podejmie drużynę KSK Kłemetyka Noteć Inowrocław. No i też zachęcamy do wszystkich do obejrzenia tego przyjścia i pokibicowania. Byłem tam na poprzednim meczu, jest bardzo ciekawa taka rodzinna atmosfera, więc polecam. No, jak powtarzałem, emocje w ostatnim meczu były dość duże, było trochę nerwówki, z nieba do piekła, z piekła do nieba, ale to chyba w sporcie jest najpiękniejsze, że właśnie są emocje, więc zapraszamy. To był warszawski kurier sportowy. Cześć!

0: Także tak, to była Arka. Ja mam dla was coś bardziej z Polski. Już tam chyba wam mówiłem jakiś czas temu, że Tonfa wypuściła nowy kawałek. No i co za tym idzie, wypuściła też album. Chłopaki wypuścili album. Ewidentnie bawią się na nim bardzo mocno, brzmieniowo. Jest spokojniejszy niż ich poprzednie wydawnictwo. Ja mam takie jedno tylko wrażenie, że praktycznie on cały czas się tak rozkręca i nie ma takiego upustu. Ale i to był taki mój zarzut, ale potem przysłuchałem sobie wywiad z nimi i powiedzieli, że żeby może docelowo tak doznać ten album, to warto przyjść na koncert. Ja na koncert się wybieram. Was w sumie też zapraszam, bo tam chyba jest bodajże 17 października. A przed wami będzie kolejny, jeden z kawałek z właśnie tego albumu. Album nazywa się Przedept, co taka ciekawostka, to jest taka skośka po prostu między blokami, między takim, przez pas zieleni, jakbyście po prostu sobie robili przejście na własną kieszeń, że tak się wyrażę. I utwór nazywa się Worki Big Bug i na ficie w nich jest Żyto. Także chyba nie przedłużając, posłuchajcie Tonfy.
1: W ogóle nie zmieniłem się, nawinąłem tak samo, śmierdzę jak pies. Aha, aha, aha, tak jest.
2: Worki Big Bug, wielki Big Bug.

0: Słyszeliśmy właśnie Tonfę jako naszą nowość muzyczną. Jak słyszycie, nowy album jest już dostępny w wielu różnych miejscach.
1: Tak, no chyba wszystkich streamingach jest tak naprawdę.
0: Dokładnie tak. No cóż, ale teraz czas na nasze zakończenie dzisiaj audycji, czyli na nasze wejście stałe, którym dzisiaj będzie... Dzisiaj będzie wejście stałe takie specyficzne, no tak. Cóż, w każdym...
2: Awans, można by powiedzieć.
0: Można powiedzieć, że awans, bo dzisiaj zrobimy Sigmę Tygodnia w ramach zgadywanki, czyli ja mam wybraną Sigmę Tygodnia. Niekoniecznie jest ona za jakieś ostatnie wydarzenia, tylko raczej podpowiem, że jest nawiązaniem do naszego tematu dyskusji. Ale musicie zgadnąć, kto jest Sigmą Tygodnia, zadając pytania tak nie.
1: Okay.
0: Zadaję proste, łatwe.
2: Czy my zadajemy pytania, jak ty możesz tak nie powiedzieć? Czy
0: jest no tak, to, no tak czy... jak kiedyś graliśmy w Bon Appetit, tylko...
1: Tylko teraz zgadujemy osobę.
0: Osobę.
1: Zgadnij, kto to.
0: No dokładnie, no. Tylko żeby... Nie wiem, czy będziecie znać imię i nazwisko pamiętać, więc w razie co, jak powiecie mi, o kogo chodzi...
2: Czy to jest Gendy Tartakowski? No.
0: Nie, to jest Tartakowski.
1: Ale czy to jest animator generalnie?
0: Tak, to jest animator.
1: Dobra. Czy on tworzył na Cartoon Network animację jakąś?
0: Nie, czekaj.
2: Jakub, daj mi, żeby też jakieś pytanie.
0: Powiedziałbym, chyba musiałbym to szybko sfakczekować. No,
1: myślę, że jak nie pamiętasz, to pewnie nie, bo nie była jakaś
0: Albo
1: popularna.
0: Nie jest to tak istotna postać.
1: Mhm. Okej.
0: Okay. Chyba nie, na Cartoon Network chyba nie.
1: Dobra.
0: Albo dawno.
1: Dobra.
2: A na, nie wiem, Jetix, Disney XD?
0: Tak.
1: Dobra.
2: Czy ty jest twórca Finasza i Ferba?
0: Możliwe.
2: Ej, miało być tak lub nie. Jezu, jak się ten typ nazywał?
0: No,
1: o, to jest...
0: jest pod, haczyk jest w tym, że jest ich dwóch.
1: Okej, okay, dobra, i o którego chodzi, tak?
2: No, czyli... no to czekaj, Zakuba, zadajemy ten... pytanie do jednego, a później od drugiego.
1: Czy w sensie oni wspólnie... Czy on ma jeszcze jakiś inny znany projekt?
0: Pracował nad innym też znanym projektem.
1: Okay.
2: Też na Disney XD?
0: Nawet dwoma znanymi projektami, przynajmniej bym powiedział. Nie na Disney XD.
1: Wróżkowych Chrzestni?
0: Też.
1: Też tam pracował, tak?
0: Też pracował przy Wróżkach Chrzestnych.
1: Kurczę, z dobry łeb w takim razie. A czy on robił też przy... Boże, jak on się nazywa ta animacja? O takim kosmicie, co chciał przejąć świat. Chyba nie, nieważne. Jak nie wiesz, o co chodzi, to repetuję.
0: Chyba nie wiem o co. Wiesz, mogę też głównie go pamiętać za jego robotę przy Finasie i Ferbie, dlatego...
1: Kurczę, ale imię i nazwisko, totalnie nie mam pojęcia, jak się nazywał.
0: No, jest jeszcze jedna ważna rzecz o tej postaci.
1: Czy on podkładał głos do tego szefa? W sensie...
0: Nie.
1: Nie?
0: Nie do szefa.
1: Nie do szefa?
0: Ważniejszej postaci.
2: Do Chrisa?
0: Słucham?
1: Do Sztyca?
0: Tak.
1: No, gadłem, dobrze.
0: Już trafiłeś, już tak. Nie będę was męczył.
2: To jest no. Ten Jeff Marsh, czy ten drugi?
0: Nie, to jest ten drugi.
1: To jest ten drugi.
0: Dan Povenmire.
2: Ten David Povenmire.
0: Tak, to jest... No tak kreskówkowo, tak sobie przypomnę, że to jest bardzo fajna postać, bo dalej jest aktywny też na social mediach i czasem robi śmieszne rzeczy, można zobaczyć
2: ale
0: jego...
2: Ale ten głos z Dunder Sztyca, bo słyszałem tego tej wersji nagranej, jest naprawdę świetny. No chociaż wiadomo, ten nasz dawny, bo teraz wiadomo, w tych nowych odcinkach już to inny podkład, ale też był spoko, nie?
0: No na rzecz też. Generalnie myślę, że polski dubbing bardzo w Finaszu i Ferbie działał. I tak, nawet nie, tak. Nie ma ciężko mu coś zarzucić dubbingowi. Generalnie polski dubbing działa dobrze, to
1: tak,
0: trzeba przyznać.
1: No, dubbingi mamy bardzo dobre.
2: No bo to tak. Mówię, znaczy nie wiem czy akurat za Finasza i Ferba, ale tam wiem, że za wiele takich kultowych dzieł właśnie ta szkoła Miriam Aleksandrowicz. Znaczy to ona za to odpowiadała.
0: Tak. Co jeszcze chciałem dodać ciekawostek. A z takich ciekawostek odnośnie jego pracy, to... Czy pamiętacie taką ciekawostkę odnośnie Finasza i Ferba? Jedną, odnośnie tego, jak powstał pilot?
1: Nie.
0: Okej.
1: Okay, możesz przedstawić.
0: Tak, no to generalnie historia jest taka, że no... Po pierwsze, Finasza i Ferba generalnie bardzo długo go piczowali. W sensie podrzucali ten projekt dla różnych stacji telewizyjnych. Według Wikipedii to jest 12 lat. Finasz i Ferb czekał na dostanie zielonego światła od którejś firmy. No i jedną z tych firm był też Walt Disney Company, które jak wiadomo wiemy, że Disney XD był i jest domem Finasza i Ferba, więc no oni w końcu podjęli rękawice.
2: A oni nie zaczynali na Disney Channel jednak? Bo wcześniej Disney XD to było ten Jetix, jeden Jetix się jakoś...
0: Ale Finasz i Ferb wyszedł tuż jak to było
1: tak,
0: Disney XD.
1: Tak, tak.
0: Znaczy nie, sorry.
1: Nie?
2: Nie.
0: Finasz i Ferb zaczął się tuż przed przejściem, przed fuzją. Okay. Gdy chyba w 2009 zaczął się w Polsce I właśnie to jeszcze był Jetix i dosłownie niewiele po tym pojawił, został, okay, zamienił się w Disney XD.
1: Ja już pamiętam go z Disney XD.
0: Tak, ja też głównie.
2: No ja jestem tak stary, że stary Jetix.
0: Tak. Tak. No i tam na początku Walt Disney odrzucił też propozycję, ale powiedział, że no chcą jeszcze sobie zachować to. No i potem zaproponowali, poprosili Povenmayera, żeby zrobił pilot 11-minutowy. No i tam dogadali się właśnie z Marshem, który jest drugim autorem serii. No i zrobili go w ten sposób, że zrobili pilota przez nagrywanie rolek z storyboardów, które zostały następnie zmiksowane i podłożony do nich głos po prostu. Tak, no i właśnie w ten sposób powstał pilot, który potem przerodził się w to, że dostali zielone światło i no. I reszta jest historią, bo jest to tak duża marka została jednak kreskówkowa, że no dostała po kilku latach, no od końca serii, no nawet no, prawie 10 latach dostała nowy sezon, no. Bo...
2: Te wakacje cały czas trwają.
0: Tak. A co ciekawe, Povenmayer, żeby robić Phineasa i Ferba, opuścił pracę nad Family Guy'em, między innymi.
1: Yo! Szczerze? Nie wiem, co powiedzieć, jakby tu i tu win tak naprawdę, jakby chłop był ustawiony od samego początku tak naprawdę.
0: No tak, no, generalnie jak zobaczycie go, był artystą storyboardów w Simpsonach, był, żeby być uczciwy, no, był reżyserem.
2: Ale od początku,
0: i
2: to nie jest też taki stary?
0: Artystą storyboardów Family Guy'u. No, on
2: stary?
0: Już ma początki 87.
2: O kurczę.
0: Zaczyna. Pierwszą jego animacją jest 91 i tam pracował nad animacją, która się nazywała James Bond Junior, ale też nad no się tam akceptował do Wojowniczych Żółwi Ninja storyboardy.
1: O, proszę.
2: Ale no Wojowniczy Żółwi Ninja z lat 80. czy
0: 91.
2: Aha.
0: Tak, no i potem właśnie pracował nad Family Guy'em, nad SpongeBobem pracował jako autor. No właśnie, jak wspomnieliśmy, nad Wróżkach Chrzestnych jako starszy artysta storyboardów, tak to jest zapisane w tej rola.
2: A SpongeBob to jeszcze wychodzi? Nowe odcinki?
0: Świetne pytanie, nie wiem.
1: Nie wiem, nowych? Nie mam pojęcia.
2: Wiem, że to z McDonald's jest jakaś promocja na jakieś chyba połączoną SpongeBoba i właśnie z One Piece, jakieś tych uniwersów jakoś.
0: Żeby znaczy inaczej, według anglojęzycznej Wikipedii jest on dalej trwającym serialem.
2: O. Bo Wróżkowie to już chyba...
1: Nie, Wróżkowie się zakończyli. Wróżkowie.
2: Ale znaczy, ale tam chyba teraz jakieś były nowe, nowy sezon, tylko już bez Timiego. Bo to był też jakiś w ogóle taka dziwna próba, że połączenia właśnie serial, live action też z...
1: Było. Był jakby film i grał tam, chyba Timiego grał Drake z Drake'a i Josha.
2: Znaczy film tak, ale później jeszcze był serial, takie to kompletnie chyba tam nie wyszło. I że właśnie Timmy tam oddał tych wróżków komuś tam innemu. Teraz była kontynuacja w nowym serialu, bo, tylko że już jest nowy dzieciak, ale pojawiają się stare postacie, bo ten pan Crocker się chyba pojawił. To w ogóle była moja ulubiona postać z tego, z tej animacji, jak on dostał tych spazmów tam.
0: Ja mam wrażenie, że Wróżkowie są chrzestni, nie wspominam ich tak jako oglądanie, jako kreskówkę jakoś super wybitnie, mimo że była spoko, ale nie mam z niej takich silnych wspomnień, bo ona była tak później właśnie, że oglądałem w tej drugiej fazie, jakby nie takie jak totalnie dzieciak, ale memy to jest złoto po prostu.
2: Ale wiecie, że...
0: humor, jakby te pojedyncze skacze są tak dobre czasami.
2: Wiecie, że kiedyś, znaczy nie tak dawno temu, w ramach swojej pracy w edukacji i pójścia z dzieciakami do teatru, poszliśmy na przedstawienie i przez cały czas kminiłem, bo jedna z aktorek mówiła takim głosem, kurczę, skąd znam ten głos? I dopiero ona podkładała głos pod tego Timiego w tych odcinkach, znaczy w tych większości odcinków, bo tam chyba w paru sezonach kto inny go podkłada, ale to właśnie ona podkładała głos w większości odcinków Timiego.
0: Generalnie polecam ci kanał na YouTubie Widzę Głosy.
2: A ja tak, bardzo fajnie. Ale jej chyba tam jeszcze nie było. Nie wiem, czy była.
0: No już trochę ich była dubbingowca.
2: Tak,
0: tam,
2: ja to
0: więc mogło...
2: Ten co Wolverina w tych X-Menach 97 był.
0: No tam jest bardzo, jakby bardzo. Miałem moment, kiedy bardzo lubię oglądać, słuchać te wywiady, bo mi się po prostu fajnie było posłuchać, jak postacie, które lubię się oglądać za dzieciaka, się wypowiadały, jak opowiadały o tych swoich różnych projektach i widać, że oni robią więcej ciekawych rzeczy robili na przykład, albo na razie skapnąłeś się, że robili przy kreskówkach, których nawet nie kojarzyłeś z nich i miałeś takie, fajnie. A jeszcze tak szybko przy Phineasie i Ferbie to na koniec. A oglądaliście potem ten spin-offo własny temat w uniwersum Phineasa i Ferba?
2: Co to było?
0: Prawo Milo Murphy'ego?
2: A o to chodzi? No. Nie, to tylko tak...
0: Znaczy... Ja to lubiłem. Oglądałem to w pewnym momencie, jak wyszło. Nawet się to dobrze oglądało. Ja
2: tak, ale Dunderstedt się...
0: Tak, bo potem okazało się, że Dunderstedt był ważną postacią w tej całej fabule. I się pojawiał, był większą postacią w całej serii.
2: Niż w Finansowej Ferbie, czy...?
0: Nie, po prostu był trochę inaczej, bo... No Finansowej Ferbie miał swoją własną taką, jakby mieli swoją własną ścieżkę, taką, że to była taka... B-plot. A tam on bardziej się pojawiał trochę jako postać gagowa, ale obok tych głównych postaci się przecinał. Nie tak, że Finansowej Ferbie nie wiedzieli o ich istnieniu, w ogóle w sumie Dunderstedta prawie, że... No i to tam też się właśnie pojawia, tam w pewnym momencie już dołącza i też. A prawo Maila Murphy'ego było śmieszne. W sensie, no, jak nazwa sugeruje, to trochę się bawi konceptem prawa Murphy'ego i to jest taka trochę z pokroju tych takich maszyn dziwnych, jak reakcji łańcuchowych jak to, i trochę w kreskówkę zrobiono to.
2: Wiem, że z Politechniki, dlaczego mu się to podobało.
0: No to, to było śmieszne, jak takie losowe rzeczy się działy i one jakoś działały i no.
2: Tak. I było super.
0: Dobrze. Myślę, że tym akcentem trzeba zakończyć dzisiaj. Myślę, chyba, że chcecie jeszcze coś dodać.
1: Ja nic nie mam.
0: No widzicie. tak więc, panie i panowie, chłopcy i dziewczęta, jest 20. Idealnie strzeliliśmy się. Sigma tygodnia wskazana, dyskusja przeprowadzona, wiadomości powiedziane, muzyka puszczona. Świetnie. Jeszcze tylko sukar na koniec, ale to jak już się pożegnamy. A żegnają się. Bartosz Kałuża.
2: Rika Jojla.
0: Po jakiemu to?
2: Po czeczeńsku.
0: Powiem żart, mam ochotę powiedzieć żart, którego nie powiem, bo nie wypada nam na wizji tego chyba mówić. Realizował nas i za mikrofonem był Jakub Truszkowski.
1: Nawet do widzenia.
0: Ja nazywam się Kacper Radzikowski. Dziękuję wam za to, że tu byliście. Mam nadzieję, że złożymy się za tydzień. Zostawiam was Bartosz Kałuża. Trzymajcie się. Cześć.
2: Na jakich koniach ścigają się dżokeje, jeżeli przed wyścigiem nad torami przeszła silna ulewa? Na konikach morskich.

Jakoś tak jest, że nawet jak jest git, to i tak zimą czuję się trochę gorzej. Węglowy filtr i kolejny spliff. Powiedz, czy w końcu mi to coś pomoże. Długi mój cień i krótki dzień. Nie widziałem, kiedy zaszło słońce. Nie myślałem o tym, czy jest mi dobrze. Ciągle młyn, bo muszę żyć godnie. Ciągle dym, w nim się czuję swobodnie. Chociaż czasem zamuli, mógłbym wśród ulic tych chodzić na oślep. Mógłbym dorosnąć, ale robię unik. Powiedzieli, że mam umysł, ale nie chciałem więcej już od tamtych ludzi. Chyba wiedziałem, że knuli. Chyba nieważne to wszystko, dopóki się budzisz naprawdę. Co dzień gonię sen, ale nie myśl, że kiedyś zasnę. Mogą snuć swoje baśnie, widać skutki, widzą raczej niewyraźnie. Kolejny dzień i kolejny zakręt. Jak zboczę lekko, to się prędko skapnę, nieważne. Zobaczyłem ją i zrobiło mi się fajnie. Chyba już lepiej jest niż było dawniej. Chyba już lepiej.

Thanks to

Budzimy się, wstajemy, ścielimy, jemy, myjemy zęby. Idziemy do pracy, tak ciężko udajemy, aż bolą nas plecy. Wracamy w nocy, nie myśląc już o niczym.

Mogłaby być z tego piosenka o tym, jak tracę swoje sumienie, ale tak już czasem mam. Mam duży problem z myśli, ważeniem i wszystkim wam je dam. Niektórym z nich dziś pozwolę płynąć, niektóre dobrze znam. Niektóre raczej to gardła nie spłyną nam.

zechciej, taki wczuczy nurt. Zwykła sobota, trzecia noc, on tur jak po sznurku. Pasażeriat ma życzeń, multum, tańce, hulanki, palenie lulków. Bal, domówkę, klub, czy co tam jeszcze? Trzeba ci speca od

zaśpiewane. Ja wciąż nie mogę zamilknąć. Nie godzę się na to, że nic nie znaczy. Już dawno przekazano wszystko, co powinno zostać zaśpiewane. Ja wciąż nie mogę zamilknąć. Nie

naśpiewane. Ja wciąż nie mogę zamilknąć. Nie godzę się na to, że nic nie znaczę. Już dawno przekazano wszystko, co powinno zostać zaśpiewane. Ja wciąż nie mogę zamilknąć.

ma. Pomylę się i rzucę spojrzeniem na inny boski traw, na inne boskie stworzeń, korzenie w głowie moi plan, jak usunąć z głowy setki morskich plam.

Puszczę nas tu dziwo, choć na liście jestem wpisany ksywą. Sytuacja jest doprawdy krzywą, jak japy tych, co się urali. Chuj z nimi, far z nami. Tam wjedziemy kanałami jak szczurę. Kierat szczur, który gryzie kable i zatyka rurę. Palej miksery, apsy do budy. Ja do baru, którym zipy wypuszczały. Pierwsze tekstów w mury, my puszczamy buszy z komory. Ciepłe są browary, a przy barze same knury. Szkiełko nam zagłusza, ale nie zamrozi dupy. Urażony honor, ale nie odmówię dumy. Nie odmówię dumy.

Budzimy się, wstajemy, ścielimy, jemy, jemy zęby. Idziemy do pracy, tak ciężko udajemy, aż bolą nas plecy. Wracamy w nocy, nie myśląc już o niczym.

0: Audycja została sfinansowana ze środków Ministerstwa Cyfryzacji w ramach zadania zleconego Aktywnie w sieci Fake Off. Publikacja wyraża jedynie poglądy autora i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Ministerstwa Cyfryzacji. 3 grosze o ekonomii.
1: Piotr Topuliński, dzień dobry. Z nami jest dziś dr Jarosław Kopeć, Fundacja Instrat. Dzień dobry, cześć.
2: Dzień dobry, cześć.
1: Będziemy się dziś logować do internetu na platformę Facebook. Wy tę platformę staraliście się w ostatnim czasie w pewien sposób zbadać. O tym badaniu za chwilę porozmawiamy. Zacznijmy jednak od tego, że to, że korzystamy z mediów społecznościowych, Facebooka, Instagrama, WhatsAppa, Messengera czy platform innych właścicieli, bo dziś będzie głównie o Mecie, to nie znaczy, że my nie płacimy. My płacimy pośrednio.
2: Oczywiście, że tak. Znaczy, w pierwszej kolejności płacimy swoimi danymi osobowymi. Te informacje na temat tego, co robimy na tych platformach, są cenne dla różnych podmiotów na rynku, które na przykład chcą nam wciskać reklamy. Ale oprócz tego płacimy w ten sposób, że oglądamy te reklamy. No a za emisję tych reklam, które widzimy na platformach Mety, ale też na innych platformach internetowych, płacą ci, którzy je emitują. Czyli za każdym razem, kiedy nasze oczy zatrzymają się na reklamie, czy też oszukańczej, czy skamowej, czy może jednak takiej normalnej, tradycyjnej i mniej groźnej, no to Meta na tym zarabia i te przychody z reklam są najważniejszym strumieniem przychodów tej spółki.
1: Już pojawiło się to hasło, to spróbujmy je rozwinąć. Czym jest reklama oszukańcza? Czym się różni od zwykłej reklamy, którą zdarza nam się co kilka minut przewinąć na swoim telefonie?
2: Reklam oszukańczych mamy wiele rodzajów. Najbardziej rozpowszechniony i ten, o którym najbardziej się teraz dyskutuje, to są reklamy oszukańcze, które są oszukańcze w ten sposób, że reklamują nam podejrzane produkty inwestycyjne, są po prostu wyłudzeniami pieniędzy pod pozorem jakiejś inwestycji i reklamuje się je na platformach Mety, często z wykorzystaniem wizerunków osób publicznych. Także widzimy na przykład taką reklamę, która jest zmodyfikowanym przy użyciu sztucznej inteligencji nagraniem, gdzie na przykład prezydent Karol Nawrocki namawia nas do tego, żebyśmy poznali sekret inwestowania, zajrzeli na stronę i zostali milionerami. No i to jest reklama oszukańcza, która jest zorientowana na to, żeby wyłudzić od nas pieniądze. Ale są też inne reklamy oszukańcze. Czasami to są na przykład takie reklamy propagandowe. Przed chwilą widziałem świeżynkę, reklamę, która wykorzystuje wizerunek Bogdana Rybanowskiego, znanego telewizyjnego dziennikarza i prezydenta Karola Nawrockiego, do tego, żeby zachęcać nas do wzięcia udziału w jakimś programie wsparcia, który jest tylko dla narodowych Polaków. No i to prawdopodobnie jest jakaś kampania nakierowana na to, żeby skłócić Polaków na przykład z osobami pochodzącymi z Ukrainy. Natomiast są też reklamy oszukańcze, które reklamują na przykład nielegalny hazard, takie, które reklamują podejrzane produkty albo na przykład produkty medyczne, które nie są dopuszczone do obrotu na polskim czy europejskim rynku. Także tych różnych rodzajów reklam jest dużo. Niektóre z nich wykorzystują też wizerunek nieletnich w kontekstach seksualnych. No są różne obrzydliwości, które możemy tam znaleźć. No i Meta pozwala emitować te reklamy na swojej platformie i bierze pieniądze za to, że te reklamy emituje.
1: Wasz nowy raport nazywa się Skala problemu oszukańcze reklamy na platformach Mety. Jeden z pierwszych wykresów pokazuje, że takie reklamy oszukańcze to jest nawet 37%. Ponad 1/3 przychodów z reklam Facebooka w Polsce to są te reklamy skamowe, oszukańcze.
2: To są reklamy oszukańcze różnego typu. Wśród nich bardzo istotną rolę odgrywają te reklamy, które wykorzystują wizerunek osób publicznych, żeby nabierać ludzi na podejrzane inwestycje. Tak.
1: Za chwilę będziemy rozmawiali o tym, jak można z tym zjawiskiem zwalczać. Czy mamy zamykać oczy, a może usuwać się z platform? O tym za chwilę.
0: 3 grosze o ekonomii.
1: Z nami jest dziś dr Jarosław Kopeć, Fundacja Instrat. Rozmawiamy o raporcie Skala problemu. To raport poświęcony oszukańczym reklamom w mediach społecznościowych, konkretnie na platformie Meta. Do niej należy kilka serwisów, z których wielu z was pewnie korzysta. To nie tylko Facebook, lecz także Instagram, WhatsApp czy Messenger. Wy zbadaliście bibliotekę reklam, bo każda reklama pojawiająca się na fejsie pojawia się w bibliotece. Tylko nie są to biblioteki z książkami, a właśnie z tym, co się wyświetla ludziom. I tutaj też pojawia się pewien problem.
2: Byłoby bardzo dobrze, gdyby istotnie pokazywały się tam wszystkie reklamy, które wyświetlają się użytkownikom. Meta ma obowiązek udostępniać bibliotekę reklam, ponieważ ten obowiązek nakłada na nią europejskie prawo, konkretnie akt o usługach cyfrowych, zwany potocznie DSA. To DSA to jest taka regulacja, która ma ułatwić pociąganie do odpowiedzialności platformy za różne takie praktyki, których byśmy sobie nie życzyli. No i Meta ma obowiązek te dane udostępniać. Natomiast w czasie naszych badań, bo to było główne źródło naszych danych, zaglądanie do biblioteki, przetwarzanie danych, które stamtąd wyciągaliśmy, bo do tego to narzędzie zostało stworzone i taki był duch DSA, to znaczy chodziło o to, żeby dać niezależnym organizacjom takim jak nasza możliwość weryfikowania tego, co się dzieje na platformach. W rzeczywistości jednak to narzędzie nie spełnia tego wymogu. Podczas pracy zorientowaliśmy się, że często natrafiamy na reklamy oszukańcze, które kiedy sprawdzamy je w bibliotece, wyglądają tam zupełnie inaczej. Przykładowo mamy skamową reklamę wykorzystującą wizerunek polskiego milionera, ale kiedy sprawdzamy w bibliotece reklam, jak ta reklama tam jest odzwierciedlona, to jest to na przykład reklama jeansów albo reklama dzbanka, który możemy sobie kupić.
1: To dlatego, że komuś zależy na szybkości i już się poniesie reklama w świat, a potem zmienimy jej zawartość tak, żeby wyglądało to ładnie w papierach?
2: Trochę tak to wygląda, tylko problem, bo oszuści używają różnych technik, żeby nie dawać się powstrzymać. Natomiast Meta ma wiedzę na temat tego, jak ta reklama wygląda w każdym etapie emisji, no bo tę samą reklamę jednocześnie wyświetla użytkownikom w innej formie. No tylko najwyraźniej nieprzesadnie starannie podchodzi do tego zagadnienia, żeby te reklamy dobrze odwzorować. No i my, żeby móc szacować, ile Meta zarabia na tych oszukańczych reklamach, musieliśmy oszacować skalę tej właśnie tak zwanej szarej strefy, czyli tych reklam, które nie są w bibliotece odpowiednio odzwierciedlone. No i przeprowadziliśmy taki kontrolowany eksperyment, żeby sprawdzić, jak to wygląda. No i wyszło nam, że około 41% reklam, które widzimy na platformach, tych oszukańczych reklam, nie znajduje swojego wiernego odzwierciedlenia w bibliotece. I to jest najbardziej oczywisty zarzut, który można Mecie postawić, dlatego że akt o usługach cyfrowych nakłada na nich obowiązek, żeby ta platforma, którą udostępniają, była niezawodna. No jeśli 41% reklam nie jest tam poprawnie odzwierciedlonych, to trudno powiedzieć, by ta platforma była istotnie niezawodna.
1: A kto za takimi reklamami stoi?
2: W zasadzie to nie wiemy, dlatego że Meta nie weryfikuje tożsamości osób, które reklamują się na platformie, a w każdym razie na pewno nie udostępnia tych danych w każdym przypadku. Często, kiedy sprawdzamy, kto według biblioteki reklam jest nadawcą jakiejś oszukańczej reklamy, to natrafiamy na jakieś takie w zasadzie losowe zbitki słów albo znaków, które są nazwą tego podmiotu. Często używają one na przykład alfabetu wietnamskiego i są takimi ciągami znaków, które wyglądają jak jakieś wietnamskie imię i nazwisko. Jest tam przy okazji jakieś losowe zdjęcie, które nie wiadomo kogo w zasadzie ilustruje. No więc w zasadzie nie wiemy. Natomiast z innych źródeł, z reportaży, którzy opisują ten problem i ze śledztw dziennikarskich wiemy, że co do zasady przeważnie są to zorganizowane grupy przestępcze, które zarabiają w ten sposób na wyłudzeniu pieniędzy od Polaków.
1: Facebook odpowiada w swoim oświadczeniu, że wasz raport jest fikcją, że za mało pojawiło się danych, za mała skala została zmierzona, a także, że pojawiają się nowe rozwiązania oparte o AI, które będą wywalały boty, które stoją za częścią reklam, a w ogóle to będzie można w centrum oszustw zgłosić pewien problem lub weryfikować reklamodawców i niektórzy, którzy stoją za usługami finansowymi, będą musieli się zweryfikować. Co wy na taką odpowiedź?
2: Meta istotnie powiedziała, znaczy przedstawiciele Mety, a konkretnie Facebook Poland, przekazali w komunikacie, że nasze badania są nierzetelne. To samo powiedzieli o badaniach, które przedstawił Sebastian Kondracki, prezes Bielik AI, firmy zajmującej się sztuczną inteligencją, który przygotował takie narzędzie ScamWatch. Bardzo się cieszę, że jesteśmy w tak dobrym towarzystwie, bo mówimy o poważnym, znanym i cenionym ekspercie. Meta nie wskazała konkretnych argumentów wskazujących na to, że nasza analiza jest nierzetelna, dlatego nie chcę z nimi przesadnie polemizować, bo nie mam nawet z czym w zasadzie. Co się tyczy skali udostępnienia, skali naszej próby, nasza próba jest tak niewielka, dlatego że Meta uniemożliwiła nam pobieranie danych. Wbrew europejskim regulacjom limituje nasze możliwości pobierania danych, a na dodatek, kiedy prowadziliśmy swoje analizy, a Meta mogła się domyślić, w jakim kierunku je prowadzimy, zaczęliśmy napotykać na, cytuję, nieznany błąd i byliśmy odcinani od danych, dlatego musieliśmy pracować na małej próbce, co wszystko jest transparentnie i szczegółowo opisane w naszym raporcie, ponieważ nie ukrywamy absolutnie żadnego kawałka naszej pracy. Co się tyczy skuteczności Mety, moim zdaniem, znaczy bardzo cieszę się z zapowiedzi, że Meta będzie bardziej aktywnie walczyć z tym procederem. Niemniej to nie jest takie zadanie, z którym bardzo trudno sobie poradzić, biorąc pod uwagę, jak gigantyczną firmą jest Meta i jakimi pieniędzmi obraca. Skonstruowanie algorytmów, które wycięłyby te reklamy, nie było trudne wcześniej i nie jest trudne nadal dość powiedzieć, że NASK, czyli taka rządowa organizacja, która zajmuje się cyberbezpieczeństwem w Polsce, przeprowadziła taki kontrolowany eksperyment. Specjaliści zajmujący się skamem wybrali około 120 reklam, które uważali za ewidentne skamy, zgłosili je wszystkie do Mety po to, żeby Meta usunęła tylko około 10% ze zgłoszonych reklam. Pozostałe zostały i dalej nabierały Polaków. Więc wydaje mi się, że to nie jest wyzwanie o charakterze technologicznym, to jest raczej kwestia woli.
1: Za chwilę, na chwilę jeszcze do tego tematu wrócimy. Pozostańcie z nami.
0: 3 grosze o ekonomii.
1: Z nami jest dziś dr Jarosław Kopeć, Fundacja Instrat. Rozmawiamy o raporcie Skala Problemu, o oszukańczych reklamach na portalu Facebook właśnie w dzisiejszej audycji. Przed chwilą było o tej skali problemu, o tym, że duża organizacja, instytucja, taka jak Naukowa Akademicka Sieć Komputerowa, zgłosiła w ramach swojej akcji wiele reklam. Facebook uznał, że one nie łamią regulaminu, te reklamy pozostały. No i gdy słyszę coś takiego, to mnie, jako takiemu zwykłemu użytkownikowi portalu, odechciewa się klikać zgłoś post, gdy widzę znanego piłkarza, polityka jednej czy drugiej strony sceny politycznej, że mnie namawia na coś, bo ja wiem, że to jest głupota, ale wiem, że część ludzi niestety się nabierze i powierzy swoje pieniądze. No ale gdy słyszę coś takiego, że to nie jest skuteczne, to ja nie wiem, co mam robić jako internauta.
2: Tak naprawdę najważniejsze jest to, że musimy wspierać państwo w walce z tą firmą i z podobnymi platformami, dlatego że tylko oni tak naprawdę mogą mieć narzędzia i aparaturę do tego, żeby sobie z tym poradzić. Najważniejsze jest to, że na poziomie unijnym przyjęto już akt o usługach cyfrowych, który w Polsce często funkcjonuje pod takim angielskim skrótem DSA. Ten akt nie został wdrożony w Polsce ze względu na weto prezydenta. Niemniej to jest regulacja unijna i ona obowiązuje niezależnie od tego, czy została wdrożona, czy nie. I toczy się na szczęście na poziomie unijnym postępowanie przeciwko Mecie i nasz raport został włączony do materiału dowodowego w tej sprawie. Natomiast to wdrożenie DSA w Polsce jest nam bardzo potrzebne, dlatego że kiedy ono zostanie wdrożone, to w Polsce powstanie urząd, który będzie się zajmował walką z takimi problemami. Bo dzisiaj możemy zgłosić sprawę do Mety, możemy też zgłosić ją do NASK-u, natomiast to są takie środki jakieś tam, ale niewystarczająco mocne. Natomiast kiedy już uda się wreszcie przyjąć w Polsce DSA, które mam nadzieję w jakiejś formie prezydent w końcu podpisze i wejdzie do polskiego prawa, to wtedy będziemy mieli w Polsce urząd, do którego będziemy zgłaszać takie sprawy i to już nie my będziemy musieli się bić z platformą, tylko platforma będzie rozmawiała z urzędnikiem państwowym, który będzie miał szerokie uprawnienia, żeby wyegzekwować to prawo. I to są takie narzędzia, na których powinniśmy się skupić, bo no jesteśmy, dopóki nie mamy aparatury prawnej, to jesteśmy na przegranej pozycji. Każdy z nas indywidualnie z Metą wojować może nie dać rady. Natomiast fundamentalną sprawą jest też to, że Polska jest dużym rynkiem i Meta sobie tutaj może pracować, dlatego że warto z nami pracować. Jesteśmy dużą gospodarką. Natomiast na wszystkie osoby, które obrzydza fakt, że jest to platforma, która zarabia na reklamach, które wykorzystują na przykład wizerunek nieletnich w scenach o charakterze seksualnym i zarabia na emisji takich reklam, no te osoby zachęcam do tego, żeby się zastanowiły, czy na pewno chcą korzystać z dostarczanych przez Metę narzędzi. I przypomnę, że do Mety należy nie tylko Facebook i Instagram, ale też na przykład WhatsApp. Więc warto się zastanowić, czy nie poszukać może alternatywy, co do której nie mamy podobnych zastrzeżeń, na przykład Signal.
1: Na koniec naszej rozmowy, to o czym mówimy, oszukańcze reklamy, to wszystko jest elementem szerszej kampanii dezinformacyjnej. Już to, gdy widzimy polityka z jednej czy drugiej partii namawiającego nas na to, to wszystko podburza być może naszą pewność co do instytucji, czy co do instytucji państwa. I to może być też elementem szerszej kampanii, która ma nas poróżnić, skłócić, wykorzystać naszą niepewność albo niewiedzę.
2: Z całą pewnością w całym tym zjawisku reklam oszukańczych są też reklamy, które nie są skonstruowane tak, żeby wyłudzić od nas pieniądze, ale po to, żeby zrobić nam krzywdę w inny sposób. No i dzisiaj dosłownie znalazłem reklamę, która wykorzystuje wizerunek właśnie prezydenta Nawrockiego i Bogdana Rymanowskiego po to, niekoniecznie po to, żeby wyłudzić od nas dane czy pieniądze, chociaż też, ale ona ma też taki wydźwięk, który ma nas po prostu politycznie skłócić z osobami pochodzącymi z Ukrainy. No to jest jakby, gdybyśmy się zastanawiali, w czyim jest to interesie, no to odpowiedź jest dość oczywista, to jest w interesie Kremla i Rosji, żebyśmy mieli jak najbardziej negatywny stosunek do Ukraińców. No i z tej perspektywy te oszukańcze reklamy to jest nie tylko problem taki o charakterze współpracy Mety z grupami przestępczymi, ale to jest też po prostu kwestia takiego bezpieczeństwa narodowego, społecznego i po prostu międzynarodowej polityki. Warto dać temu odpór także z tego powodu.
1: Skala problemu oszukańcze reklamy na platformach Mety. Jednym z autorów tego raportu jest dr Jarosław Kopeć, nasz dzisiejszy gość. Dziękuję bardzo za te wszystkie wyjaśnienia.
2: Dziękuję serdecznie.
1: I zachęcamy do lektury raportu, w nim też przykłady, screeny, co nie tak wyglądało, a jak wyglądać powinno, na przykład we wspomnianej bibliotece reklam. Cała rozmowa do wysłuchania w podcaście 3 grosze ekonomii. Zachęcam tam także poprzednie nasze rozmowy i kolejne. Do usłyszenia. Piotr Krupuliński.
0: Audycja została sfinansowana ze środków Ministerstwa Cyfryzacji w ramach zadania zleconego Aktywnie w sieci Fake Off. Publikacja wyraża jedynie poglądy autora i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Ministerstwa Cyfryzacji.

thanks to Proprano. Thanks to Proprano. Thanks to

perception.

wolności, zabaw na osiedlu, łatwego życia, poczucia bezpieczeństwa. Wspominam cudze

0: jeżeli byście tutaj z nami przez ostatnie półtorej godziny, to na pewno słyszeliście bardzo dobry strumień muzyki, za co możecie nam podziękować, ale z drugiej strony nie było nas słychać, przez co nam jest strasznie przykro, ale i tak musimy się przedstawić z tej okazji, bo dzisiaj ze mną w studiu były takie osoby jak Martyna Szmołda.
1: Cześć wszystkim.
0: Nasz realizator Łukasz Sierota.
2: Dzień dobry wieczór. I powiem tylko, że dzisiaj jest dzień polskiej muzyki i dużo polskiej muzyki z tego powodu słyszeliście. Także to trochę z tych minusów wyszedł jeden wielki plus.
0: Dokładnie. I ja gościłem was dzisiaj, to byłem ja, Michał Grupa. No wróciliśmy wreszcie po półtora miesiąca prawie, że mam wrażenie. Od kiedy była ostatnia audycja?
1: Gdzieś w lipcu.
0: No właśnie, w lipcu. Trochę słabo.
2: A nie sierpniu?
1: A nie, przed twoim wyjazdem.
2: Sierpień, chyba tak.
0: Słuchajcie, no zaczął się sezon studencki i rok akademicki i myślę, że teraz będziemy lecieć z pełną formą. Nie będzie wymówek, żeby nie przychodzić. W końcu jesteśmy radiem studenckim i lecimy dalej, więc dziękuję, jeżeli słuchaliście i możemy się już żegnać po tym przywitaniu. Więc ze mną w studiu były takie osoby jak Martyna Szmoda.
1: Do usłyszenia.
0: I nasz realizator Łukasz Sierota.
2: Dziękuję, do usłyszenia. Za tydzień słyszymy się.
0: Dokładnie. I do usłyszenia za tydzień. Z piosenką, na koniec, którą chcemy włączyć?
2: John
0: Frusciante, Brand E.
2: No, nie wiem jak to się czyta, ale okej.
0: Do usłyszenia.

Minęła godzina 20. Przy mikrofonie Natalia Ostaszewska i zapraszam Was serdecznie na kolejne wydanie audycji Muzyczne Skrajności. Dzisiaj tutaj mieliśmy trochę przed audycją przygód, ale mam nadzieję, że wszystko działa, więc dajcie znać, że słyszycie. Możecie do mnie napisać maila na adres natalia.ostaszewska@radioaktywne.pl lub po prostu zostawić posta na naszym fanpage'u facebookowym Audycja Muzyczne Skrajności. Możecie też się meldować pod postem zapowiadającym dzisiejszą audycję, opublikowane około godziny chyba 17:30, więc dosyć późno, no ale jakoś tak wyszło. No a my dzisiaj w programie mamy sporo nowych płyt, dokładniej z tego co widzę 4. Będzie trochę rocka, będzie trochę alternatywy, będzie też taki blues, a bardziej soul blues. No i jeszcze do tego 3 nowe single. Które zapowiadają albumy, które ukażą się jesienią albo nawet w przyszłym roku. Nie do końca wszystko pamiętam, no ale zaczynamy. Album, który ukazał się w ostatni piątek, to jest najnowszy album zespołu Europe. Jest to zespół, na którego koncercie ja byłam. No i to był rok chyba 2024. Album nazywa się Come This Madness. No i jest to płyta mocno rockowa, mocno w stylu Europe. I naprawdę jak ją przesłuchiwałam, to zdecydowanie mi się ona spodobała. A skoro tak bardzo mi się ten album spodobał, to za chwilę posłuchamy dwóch utworów, ale przed tym to jeszcze zapowiedziałabym ich koncert, ponieważ oni przyjeżdżają, jak dobrze pamiętam, chyba 20 października do Warszawy na Torwarze. Prawda, to będzie trasa promująca, w zasadzie wspominająca 30-lecie albumu The Final Countdown, tak z tym najbardziej znanym ich utworem, więc myślę, że z nowej płyty będzie utworów nieco mniej. Ja się wybieram na ten koncert, może ktoś z Was również. A teraz dwa utwory Europe.

Europe, nothing can follow this. I tak jak pewnie zwróciliście uwagę, zagrałam dla was dwa zupełnie różne utwory. This Time of the Year, jest to album, utwór w zasadzie bardziej spokojny, a tutaj Nothing Can Follow This to był utwór zdecydowanie bardziej energetyczny. Na tej płycie właśnie mamy taką mieszankę ballad rockowych z utworami nieco bardziej energetycznymi. Jestem ciekawa, czy któreś z tych utworów będą w setliście koncertu 20 października. Okaże się i pewnie 22, jak dobrze liczę, będę o tym koncercie opowiadać. No ale skoro to będzie trasa 30-lecia albumu The Final Countdown, to spodziewam się, że może to być koncert, podczas którego odegrają całą tę płytę, a później zagrają kilka innych utworów. Tylko pytanie, czy postawią na nowości, czy na tak zwane inne hity. No a my teraz zamykamy temat muzyki rockowej, przechodzimy do zdecydowanie spokojniejszego klimatu. Tym razem takie, można powiedzieć, trochę taki indie folk, indie pop. I mamy artystkę z Ameryki, dokładniej z Oregonu. Artystka nazywa się Maya Wynn i debiutowała w roku 2024 ze swoim albumem Out of the Line, coś takiego. A teraz wydała swój drugi album studyjny zatytułowany In a Dream. Co do płyty In a Dream, to jest to taka, można powiedzieć, typowo, bardzo typowo jesienna płyta. Bardzo spokojna, taka troszeczkę kojąca i taka pozwalająca na zebranie myśli. Przynajmniej jak ja jej tak słuchałam, to takie odniosłam wrażenie. Podobno na pierwszą płytę utwory powstawały przez mniej więcej 10 lat, ale ta nowa to chyba powstała mniej więcej przez 2 lata, bo zakładam, że artystka pisała utwory może kilka miesięcy po premierze debiutu, miała jeszcze trochę innych utworów i zdecydowała, że będą one na tej drugiej płycie. Posłuchajmy teraz dwóch jej kompozycji.

Maya Nguyen. Nguyen to jest jej drugi album studyjny zatytułowany In a Dream. Tak jak już mówiłam, mocno takie indie folkowe, indie popowe granie. Takie właśnie na jesienny wieczór. A teraz zaproponuję wam coś nieco bardziej energetycznego. Pozostajemy w Ameryce, ale jeśli chodzi o gatunek muzyczny, to zdecydowanie zmieniamy klimat, bo przechodzimy do takiego, można powiedzieć, soul bluesa z elementami jazzu i nawet rocka. Artystka, która za chwilę tutaj w audycji wystąpi, ma bardzo ciekawy pseudonim, ponieważ nazywa się Chrissy Poland. Nie udało mi się niestety ustalić, czy to Poland ma jakieś znaczenie ze względu na to, że na przykład jej rodzice albo dziadkowie po prostu przyjechali kiedyś wiele lat temu do Ameryki z Polski i ona zdecydowała się w ten sposób oddać hołd, że tak powiem, krajowi swoich przodków. No ale mogę powiedzieć, że to mogłaby być jedna z opcji. Artystka jest absolwentką Berklee College of Music. Dla tych, którzy może nie do końca się znają na muzyce, to Berklee College of Music to jest jeden z najlepszych takich koledżów muzycznych. I jak ktoś, że tak powiem, go ukończył, to często ląduje bardzo wysoko na rynku muzycznym. Artystka poza tym współpracowała z takimi nazwiskami jak Macy Gray, Kylie Minogue, Elvis Costello ze Stingiem, czy z Edgem z U2, z Pat Benatar z Sweet and Tears, no i dużo innych zespołów, trochę bardziej, trochę mniej znanych. Podobno z tego co wiadomo dysponuje 4-oktawową skalą głosu, to jest bardzo, że tak powiem, szeroka skala głosu. No i teraz dosłownie kilka, nie powiem, że dni temu, bo to chyba już mamy miesiące, wydała swój kolejny już album studyjny zatytułowany Forever Muscle Shoals. I zagram dla was dwa utwory właśnie z tej płyty dzisiaj.

Chrissy Poland, w utworze Respect Yourself, o bardzo takim znamienitym tytule, w wolnym tłumaczeniu na język polski po prostu Szanuj siebie. Bardzo ważne słowa padają w tej piosence, jeśli przyjrzymy się troszeczkę bardziej tekstowi tego utworu, tak tutaj w radiu sobie słuchałam. I kilka takich, można powiedzieć, złotych myśli znalazłam. Niestety nie jestem w stanie ich tak na szybko powtórzyć, ale jeśli się wsłuchacie, to na pewno znajdziecie, ale to przesłanie o tym, żeby szanować samego siebie, na pewno jest warte do wdrożenia przez każdego z nas. No a my teraz pozostajemy na takiej scenie soul bluesowej, no ale przenosimy się do Memphis, Tennessee, tam do miasta nazwanego Home of the Blues, czyli ojczyzna bluesa. Tam wielu znakomitych artystów bluesowych występowało, wiele chyba też zespołów bluesowych się narodziło, no i stąd to się wszystko wzięło. Zawsze mi się to tak kojarzy, że Memphis i Nashville to takie trochę bluesowe, chociaż Nashville to jest bardziej troszeczkę country, ale Memphis zdecydowanie bluesowo. Wydawało mi się, że też troszeczkę odrobinę jazzu, chociaż tutaj można pewnie dyskutować, bo o jazzie pewnie się bardziej mówi o Nowym Orleanie. O bluesie też się mówi w Chicago, no ale my teraz jesteśmy w Memphis. Tam urodziła się Vanice Thomas, która w ostatnim okresie, dokładniej w zeszły piątek, wydała swój kolejny już album studyjny zatytułowany Window to My Soul, czyli Okno dla mojej duszy. No i mamy tutaj takie kompozycje mocno, mocno bluesujące. Vanice charakteryzuje się zdecydowanie silnym głosem, no i też co ja doceniam na tej płycie, to jest taka gitara, która jest dość mocno słyszalna we wszystkich utworach, które na tym albumie się znajdują. Też moją uwagę zwróciła okładka tej płyty, ponieważ jest taka bardzo pastelowa, jak ja bym to powiedziała. Bardzo, bardzo pastelowa i umieściłam ją pośrodku grafiki zapowiadającej dzisiejszą audycję na naszej stronie na Facebooku. Obok też były okładki, od razu powiem, Chrissy Poland, którą przed chwilą usłyszeliśmy, no i Europe, którego utwory graliśmy na samym początku. Teraz za chwilę będzie Vanice Thomas. Zaczynamy od utworu I Still Got the Blues. Jeśli chodzi o tę kompozycję, to jak przeczytałam jej tytuł, to miałam przez chwilę takie, czy ona będzie coverować Gary'ego Moore'a. No ale później zorientowałam się dosyć szybko, że przecież utwór Gary'ego Moore'a nosi tytuł Still Got the Blues, a nie I Still Got the Blues, więc to są dwa inne utwory. I chociaż jeśli chodzi o gatunek, to zdecydowanie do siebie podobne. Potem będzie kompozycja That's a Woman. No i ona jest troszeczkę może bardziej energiczna, jak dobrze sobie przypominam. Więc zapraszam Was serdecznie do posłuchania właśnie tych dwóch teraz kompozycji.

To tak, pierwsza troszeczkę wpadka na audycji zaliczona, ponieważ utwory, które prezentowałam z płyty Vanis Thomas, miałyby zostać zagrane w zupełnie innej kolejności, bo na początku właśnie miałam w planie That's a Woman, czyli taką spokojną balladę bluesrockową, a później I Still Got the Blues, tak dla podbicia nieco energii. No ale wyszło odwrotnie, czasami taki się w radiu zdarza, więc mam nadzieję, że wam to niespecjalnie przeszkadzało. No a my teraz przechodzimy do jednego z największych powrotów z ostatniego okresu, chociaż tych powrotów w ostatnich powiedzmy 2-3 latach było sporo, no bo zaczynamy od zespołu Oasis, idziemy przez Celine Dion i kończymy w zasadzie póki co na YouTube, którzy w zeszłym tygodniu opublikowali nowy singiel zatytułowany Silencio. A poza tym w ostatni weekend w Dublinie było bardzo ciekawe wydarzenie z okazji 50-lecia YouTube. Oni zagrali koncert w miejscu, gdzie to wszystko się zaczęło, czyli na dziedzińcu szkoły z Mount Temple Comprehensive School. I to był w zasadzie koncert dla wybranych, bo dla pracowników i uczniów szkoły. I to jest szkoła, w której oni właśnie się poznali i dlatego powstało YouTube. Oprócz tego, z tego co wiem, w Dublinie było sporo takich, można powiedzieć, imprez towarzyszących. Spotykali się także fani YouTube, bo wiem, że jeden z moich znajomych, może Mateusz słuchasz, to wiem, że był w Dublinie i opowiadał, jak super było się zobaczyć ze słuchaczami, a w zasadzie z fanami YouTube z całej Europy, może i nawet z całego świata. A co do setlisty na koncert na dziedzińcu Mount Temple Comprehensive School, no to były takie utwory jak I Will Follow, Vertigo, Beautiful Day, Out of Control, właśnie wspomniane Silencio, One, a na koniec jako bis było With or Without You. No a do tego jeszcze kolejny news z obozu YouTube, nowa płyta, pierwsza po 9 latach, Carnaval de Luz, 13 listopada się ten album ukazuje. No i z tego co słyszę gdzieś w środowisku muzycznym ma być też trasa koncertowa i czasami nawet chodzą takie, można powiedzieć, plotki, że YouTube nawet zamierza pojawić się w Polsce. I teraz właśnie z Mateuszem żeśmy obstawiali, czy Stadion Śląski w Chorzowie, czy właśnie Stadion Narodowy. Pod względem akustycznym zdecydowanie lepiej by wypadł Stadion Śląski, no ale może być tak, że to będzie jednak Warszawa. Na razie oficjalnych ogłoszeń ja jeszcze nie widziałam, no ale jak coś, to oczywiście będę śledzić i was informować. Chociaż z tego co wiem, to może też być tak, że to będzie tak duże zainteresowanie jak na ostatnią trasę Oasis, w zasadzie tą, która się będzie odbywać w 2027 roku. I wtedy zespół zadecydował, że zrobi losowanie dla fanów i można było się zapisać. Niestety mi się nie udało akurat wygrać żadnego kodu do sprzedaży biletów, ale może ktoś z was miał tyle szczęścia. A skoro już mówimy o wielkich powrotach, no to chyba czas w końcu zagrać to Silencio. Posłuchajmy.

U2 Silencio to nowy singiel od nich, zapowiedź albumu, który ukaże się 13 listopada. Jeśli spojrzymy na ten utwór pod względem U2, no to z jednej strony nie jest to w sumie nic bardzo odkrywczego, ale jednak sam fakt, że oni wracają właśnie z jakimś zupełnie nowym materiałem, to przyprawia fanów, można powiedzieć, może nie tyle o dreszcze strachu, ale o dreszcze ciekawości. Mnie w sumie też, bo tak jakby na scenie muzycznej ich przez 9 lat praktycznie nie było, więc cieszę się, że jednak wracają i mam nadzieję, że ten koncert w Polsce może w roku 2027 albo w roku 2028 się odbędzie. Myślę, że jest duża szansa, że będę jego uczestniczką, no chyba, że znowu przegram bilety na loterii. No ale to zobaczymy, jak to się wszystko układa. No a my teraz przechodzimy dalej. Kolejny singiel. Tym razem też zespół z Wysp Brytyjskich, chociaż bardziej chyba brytyjski niż irlandzki, jak dobrze pamiętam. Jest to zespół, w zasadzie duet Erasure, który wraca z nową płytą i ta płyta ukaże się już niebawem. Nie widziałam dokładnie daty. Na razie mamy jeden singiel, który nazywa się Wings of Love. Jest to zapowiedź płyty, która nazywa się Radio Radio. No i zaraz będziemy słuchać. Podobno jest to jeden z najbardziej osobistych utworów w twórczości Erasure, więc zobaczymy, jak oni tym razem to zagrają.

Erasure, Wings of Love, nowy singiel, opublikowany dokładnie, chyba w tym tygodniu, dokładnie w poniedziałek, bo wtedy właśnie dostałam informację z mailingu jednej z wytwórni. No i przed chwileczką jeszcze sprawdziłam informację brakującą z mailingu. Płyta Radio ukaże się już w 2027 roku. Jej premiera jest zaplanowana na 12 marca. Oprócz tego zespół wybiera się także w trasę koncertową, jednak z tego co widzę, to raczej tutaj nie spodziewamy się Polski, no chyba że jakieś koncerty niespodzianki albo na jakimś festiwalu. Prawdopodobnie gdybym miała strzelać, jeśli chodzi o festiwal, to pewnie dla Erasure to najlepszy byłby Open Air, nie jest to może mój ulubiony festiwal, ale oni by tam zdecydowanie pasowali. Jak mówią sami muzycy Radio, to będzie bardzo osobista płyta, która została tak naprawdę naznaczona trudnym okresem żałoby, przez który muzycy przechodzili w latach poprzedzających właśnie powstanie tej płyty. Co ciekawe, jak przy poprzednim utworze mówiłam o tym, że było 50-lecie YouTube, to Erasure mają 40 lat nieprzerwanej współpracy. No i tutaj jeszcze warto wspomnieć, że muzycy też podzielili się swoimi cytatami i na przykład Andy Bell, czyli połowa duetu Erasure, stwierdził, że kiedy przez tak długi czas tworzy się razem piosenki, relacja między osobami, które tworzą te piosenki, jest bardzo głęboka, trochę jak więź między duszami. Powierzasz tej osobie swoje życie, a ze względu na samą naturę pisania piosenek, całkowicie odsłaniasz przed nią swoją duszę. Myślę, że to jest bardzo trafny komentarz, bo jeśli chodzi o muzyków, no to oni przecież piszą piosenki całą swoją duszą i całym swoim ciałem. No i ja powiem tak, czekam na tę płytę i liczę właśnie, że może ten koncert Erasure w Polsce się wydarzy. Jak nie, może w 2027 roku, to może w roku 2028. Chociaż na razie nic mi na ten temat nie wiadomo. Polecam wam jeszcze raz do przesłuchania kompozycję Wings of Love, jeśli oczywiście wam ona przypadła do gustu. A ja właśnie ruchem takiego konika szachowego przechodzę do kolejnego utworu. Tym razem przenosimy się do Francji i będzie za chwilę wystąpi tutaj zespół Nouvelle Vague. Już przez ostatnie kilka tygodni ciągle o nich wspominam, ponieważ 30 października wydają kolejny album studyjny, który będzie nosić tytuł A Date with Depeche Mode. Jeśli miałabym tutaj na antenie przedstawić Nouvelle Vague, to jest taki bardzo ciekawy francuski projekt, gdzie jest to dwóch muzyków Francuzów, którzy do współpracy zapraszają różne wokalistki i najczęściej nagrywają ciekawe wersje bardzo znanych utworów. Tym razem wzięli na warsztat utwory Depeche Mode. Grałam już, mi się wydaje, ze dwa, bo naprawdę bardzo mi się spodobały. Byłam też na koncercie Nouvelle Vague w zeszłym roku albo dwa lata temu. No i oni też wracają do Polski, bo z tego co widzę, to w styczniu mają zaplanowaną trasę koncertową w Polsce. Pamiętam, że na pewno Warszawa i Wrocław i być może chyba jeszcze Kraków. Niestety na ten moment nie pamiętam ze wszystkich dat. No ale jak coś, to oczywiście to jest wszystko do sprawdzenia w internecie, a jeśli jesteście zainteresowani takim, można powiedzieć, troszeczkę teatralno-muzycznym koncertem, to zdecydowanie Nouvelle Vague to jest koncert, na który powinniście pójść. A ja się teraz z wami będę żegnać. Przez ostatnią godzinę była z wami Natalia Ostaszewska i zapraszam was serdecznie na kolejne wydanie audycji Muzyczne Skrajności, a na koniec Nouvelle Vague w duecie z Beth Hirsch w utworze A Question of Lust.

0: Zagrzyj.
1: Może mam.
0: Będę czekała jutro na ciebie w kawiarni koło Molo. Wiesz, w której? W południe.
1: No ale ja...
0: Nie bój się, nie przyniosę ci wstydu, gdyby któryś z twoich znajomych chciał nas podejrzeć.

0: to assist.
1: Słońce i księżyc spotkały się we mnie. Będą myśleć, co teraz będzie we mnie. Jaśniej czy ciemniej, jakie światło będzie, nie wiem, jakim będę niebem. Moje słońce, mój księżyc, czy będę świecić, czy będę lśnić?

czym będę świecić, lśnić z siebie. Chcę wam powiedzieć, że będę czym chcecie. Będę najlepszym niebem, jakim być umiem. Obiecuję, obiecuję się dla was rozciągać. Chcę się poddać, poddaję się, lśnię.

Poddaję się ciemnością albo światła. Poświećcie do mnie. Jestem niebem. Dla was rozciągam się. Mój księżyc, moje słońce, co cię we mnie zachodźcie, ile chcecie, dla was.

jej pieśniarzem jest samotność, która zjawia się.

się do bloków przykuci. Ludzie w tych blokach są głusi. Ludzie wpatrują się w szare niebo, szukając Boga. Na określenie Boga nie mogą znaleźć słowa. Tam Bóg jest strażnikiem, jak w Panu wykonie. Na zawsze skazani, niewysłuchani, golema klątwą zbrukani. Ci ludzie na blokach, szukając prawdy, zna

zostać zaśpiewane. Ja wciąż nie mogę zamilknąć. Nie godzę się na to, że nic nie znaczy. Już dawno przekazano wszystko, co powinno zostać zaśpiewane. Ja wciąż nie mogę zamilknąć. Nie godzę się.

noce nie bywają spokojne. Będzie trzeba, to pójdę na wojnę. Na ulicę w przyjacącej kurce mąkle będę walczyć o zwrot moich wspomnień, bo chcecie nam zabrać ten czas i te

przystać za DJ-ką, tam gdzie z nieba sypie się bankroll, tam gdzie laski tańczą na pewno, błyszczą sukienką, chodzą z torebką, gdzie chłopakom chodzi tylko o jedno. W moim mieście chodzi tylko

noce nie bywają spokojne. Będzie trzeba, to pójdę na wojnę. Na ulicę w świecącej kurce mąkle będę walczyć o zwrot moich wspomnień, bo chcecie nam zabrać ten czas i te

stać za DJ-ką, tam gdzie z nieba sypie się bankroll, tam gdzie laski tańczą na pewno, błyszczą sukienką, chodzą z torebką, gdzie chłopakom chodzi tylko o jedno. W moim mieście chodzi tylko o jedno.

urwane. Ja wciąż nie mogę zamilknąć. Nie godzę się na to, że nic nie znaczę. Już dawno przekazano wszystko, co powinno zostać zaśpiewane. Ja wciąż nie mogę zamilknąć. Nie

Everywhere.

love is everywhere.

Help.